0: Sarogiem. Jedyną święcę to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miks sałat, wyrzuć miks sałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio SK.

0: going back.
1: To jest Radio SK.

0: Eska Ostrzeszów.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się raczej chłodno, termometry wskażą około 9 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc parasol może się przydać. Wiatr będzie słaby, ale odczuwalny. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, a deszcz powinien ustąpić.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest to 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
4: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
4: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
3: W SK News, Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
6: Ha sido un honor jugar por este club.
3: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia.
6: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
3: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
7: SK Ostrzeszów News.
8: Basia Źródlewska-Olejnik, starszy aspirant Kamil Lichtanowicz, najlepszy w Wielkopolsce, wygrał wojewódzki konkurs drogówki, którego finał odbył się w Kaliszu. W kilku konkurencjach, m.in. w kierowaniu ruchem na skrzyżowaniu, rywalizowało 36 policjantów ruchu drogowego z całego województwa. Drugie miejsce zajął młodszy aspirant Kamil Schmidt z Poznania. Obaj będą reprezentować Wielkopolskę w ogólnopolskim finale w Łodzi. Dziś w Kaliszu będzie można skorzystać z bezpłatnych i anonimowych badań w kierunku HIV, HCV i kiły. Mobilny punkt będzie czynny od 11 do 16 przy fontannie Noce i Dnie.
7: Jankes,
9: Kama
7: i Wiktor.
9: Strach Radio SK.
10: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
11: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
10: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
11: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek. To dzień, w którym...

0: co ci chodzi?
1: Dzień dobry. Ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. W Gorzowie. Dzień dobry wszystkim.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: ale
0: o tym.
1: Sam wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? Przez dwa numery musiałam mu łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. To było ocieranie łez. No. A na dermach? Dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: Naprawdę?
2: Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidziliśmy oczywiście Kama, bo coś zazdrościliśmy. Co tam dermy, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, niech żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym i wysłać nam głosówkę na deskowym messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Poranne prasowanie.
1: Dzień dobry.
4: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: się wstać do pracy.
4: No. Nie? Wiadomo. Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No. Jest, super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
4: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
4: A inni, jak Michał Piruch, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co ty mówisz, Jadziu, no?
3: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
3: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
4: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem, to czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, taki jesteśmy otwarci i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu, no.
3: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy.
1: Nie tłumaczy. Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
4: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
3: Znając Michała, pupa będzie bolała.
5: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
3: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
0: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda. No.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła?
2: Janko.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
8: W Ostrzeszowie poranek zapowiada się chłodny, z temperaturą około 9 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc parasol może się przydać. Powietrze będzie dobrej jakości. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni, a chmury mogą się nieco przerzedzić.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
10: SK Sport News.
9: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
11: Robert!
9: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
12: Jankes,
13: Kama,
14: Kama
13: i Wiktor
14: w Radiu
13: SK.
15: Poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
16: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
15: I tu nasze trzy kropki.
17: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
15: O, pan Fizolow.
16: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, ach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, ja. 21 minut i będzie z nami godzina 7 tutaj Eska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no,
0: mówię, że
2: nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramę
2: dzisiaj
0: otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam i nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy, czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.
3: Reklama. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Dawid z nami samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: okej. Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Hu, co to za powody?
2: Niestety, wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych, chyba nawet tej rodzinki.
2: Halo, jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbiorę.
4: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka. No, co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Papa Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to jest przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Jankę, Skana i Wiktor.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, z temperaturą około 9 kresek. Możliwe przelotne deszcze, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza na szczęście jest dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, a deszcz powinien ustąpić.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporter eski Michał Skolimowski teraz w SK News.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
4: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
3: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy, to najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
5: SK Ostrzeszów News.
6: Basia Źródewsk-Olejnik, Lech Wierzbowski, aktor Kalskiego Teatru z medalem Gloria Artis, to zwieńczenie jego ponad 50-letniej pracy artystycznej.
7: Bardzo się cieszę.
6: Mówi Lech Wierzbowski, który na deskach Bogusławskiego występuje od ponad 40 lat. Kolejna propozycja na tegoroczny festiwal Grand Prix Komeda w Ostrowie to warsztaty storytellingowe dla początkujących. Odbędą się w ostatnim dniu festiwalu, 13 czerwca, a poprowadzi je inny kaliski aktor Remigiusz Jankowski. Obowiązują zapisy, a Grand Prix Komeda poleca jak zawsze Radio SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
9: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
10: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
8: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
9: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
8: I teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7 i bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie, piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu, trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem. Ja.
2: Oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w Sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
3: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczogodzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie?
4: Jankę, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko. I've been watching you.

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze, zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
0: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka,
3: nie,
0: która imituje studnię?
3: Nakładka.
0: A-a.
3: Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: sięgnęło. Nie, to jest,
0: okay,
3: to już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze. Ale jakieś
3: dokładnie
0: pieniądze są.
3: Takie dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: A to jest fajny pomysł, no, jak to fajne ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
0: Nie, no to słuchaj, to nie jest
2: to my grosikami jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
4: Tak.
3: Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki, kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej. Ja mam

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: W Ostrzeszowie poranek zapowiada się chłodny. Termometry pokażą 10 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Powietrze będzie dobrej jakości. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, a chmury mogą się przerzedzić, dając chwilę słońca.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
15: SK Sport News.
14: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym 2 meczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
16: Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
17: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
18: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
16: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu Eska.
17: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak.
2: Taki kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: Oj tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. I po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Wiecie, Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
12: I po reklamie.

0: Jacka, 14 minut do godziny 8. Shop All, hej, Alicante.
1: Shop All, kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencik u nas Nosel, który faktycznie do Alicante się przenosi, no, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotniczych odpowietrzonej Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: pani. No tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
5: Nie znam nikogo, proszę pani, moja lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają...
5: Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać. Mówię, no wie pani, no z czym problem? No zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę dzwonić do kolegi, mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No właśnie.
1: Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: To nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację, jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
2: Przedpołudnie w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno i deszczowo, z temperaturą około 10 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o gwałtowne zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale deszcz może się utrzymać.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry,
3: Michale. Co już ustalili śledczy?
4: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
3: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę. 20 dzień maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
5: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
3: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
6: SK Ostrzeszów News.
7: Właśnie Źródlewsk-Olejnik 300 tysięcy złotych dołoży Ostrzeszów do nowej siedziby policji. To pieniądze na przebudowę budynku kupionego przez Komendę Wojewódzką.
8: Po modernizacji ma się tam również znajdować szczelnica oraz magazyn dowodów rzeczowych.
7: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, a nowa siedziba ma być gotowa już w przyszłym roku. Będzie można pomóc przy Grand Prix Komeda, który już w czerwcu w Ostrowie. Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą m.in. pracować przy tworzeniu telewizji festiwalowej. Spotkanie organizacyjne w Centrum Kultury w Ostrowie 25 maja o 17.30, a festiwal poleca Radio Wrocław.
6: Young Youngers, Kama i Wiktor z Radio Wrocław.
9: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
10: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
11: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam, bo gato za mąż. I teraz muszę jechać do pracy.
10: To.
9: Ma pani, że z nami jesteś.
10: To.
9: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
12: W radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
10: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8, wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Dzwoncie go służby. Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500?
2: I było przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: Niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8. Znowu lecimy w nieznane.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
3: No.
4: O, no, aż ci zapiszczały twoje okulary.
3: Okulary mi zapiszczały.
5: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
6: Dzień dobry.
5: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
6: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
5: Czyli gaz i hamulec w jednym.
6: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
6: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
6: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
6: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
5: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: To przecież ja tego nie widziałem.
6: Przepraszam, ja to nie widziałem, roznegliżowane.
3: Nie, no są dziewczyny w strojach kąpielowych, na tym to polega. No, już wszystko jest w porządku, okej. Okay. Ale jeśli chodzi o to, o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
5: szalonego
3: robicie? O, szalone dziewczyny.
6: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
7: time.
6: Tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
3: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
6: Tak.
5: To pozwólcie, dokładnie, że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi. Do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to coś, to idealne coś dla nich.
5: Więc powiedzmy to już oficjalnie. Janki.
3: Zróbmy to. Ja jestem za, jak najbardziej na tak.
5: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
6: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: ej Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, ogarnę nam morsowanie. I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: To najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś nie wiadomo gdzie.
5: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
8: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
3: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
6: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
5: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
5: Ojej, dobrze, cię chodzinek odpada.
3: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
5: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
2: Odlot Ściśle Tajny.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów, www.planettour.pl.

0: Wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu Eska.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać. Ja mam

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
7: Dziś przed południe w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno i deszczowo, z temperaturą sięgającą 10 kresek. Wiatr północno-zachodni będzie lekki, więc parasole mogą się przydać. Po południu zrobi się nieco cieplej. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
9: Jankes, Kama. Kama i Wiktor.
10: Wiktor.
9: W radiu.
11: No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
12: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
13: Poniedziałek.
11: I poszedł.
14: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
11: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
12: To idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A czekaj, co, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było
0: kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. Promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes i Wiktor. Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
11: Wow.
10: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
11: Wow.
10: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
11: Wow.
10: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
12: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
13: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
0: I po reklamie.
14: Esko.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9, Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Je?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: A, chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, nie? Coś mi się wydaje.
0: W domu można, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: No, dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina piątku, poniedziałku za nami.
2: Ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej, przez to, że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
3: No właśnie. A my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, panie
6: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
1: Przed południem w Ostrzeszowie będzie chłodno, termometry pokażą około 10 kresek. Możliwe opady deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu temperatura wzrośnie do 12 stopni, ale deszcz może nas jeszcze zaskoczyć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz eski Łukasz Bogdan.
3: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
2: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
4: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
2: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. Alicja! Alicja! Alicja! Alicja! A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
5: SK Ostrzeszów News.
6: Basia Źródlewsko-Lejnik, Juliusz Chrząstowski z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, laureatem 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Nagrodę otrzymał za rolę Johanna w spektaklu Sceny z życia małżeńskiego.
7: Rola niezwykle trudna, która wymaga niezwykłej odwagi, warsztatu.
6: Mówi Anna Smołowik, jurorka tegorocznego festiwalu, a więcej na sk.pl. Wielkie liczenie książek w Ostrzeszowie przez cały czerwiec. Oddział dla dorosłych w bibliotece będzie zamknięty z powodu inwentaryzacji. Warto zrobić więc zapasy lektur jeszcze w maju.
8: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie bletka chociażby. Będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule, don't say that. Między innymi również Sanach i Vito Bambino. Krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Sydney Polak i Pezet, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia. Takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne. Na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami. Oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanach i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: I po reklamie.

0: Zara Larsson na antenie Radia SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. Five Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, a raczej przed 10. Tomek na Eskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki, od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
4: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
5: Wow.
4: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
5: Wow.
4: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
5: Wow.
4: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
6: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
7: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
13: Dziś przed południem w Ostrzeszowie spodziewamy się pełnego zachmurzenia, a temperatura osiągnie 11 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 12 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
14: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
15: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
14: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. A Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
16: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
14: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
17: SK Ostrzeszów. Sport.
18: Basia Źródlewsko-Olejnik. Czwarta z rzędu przegrana żużlowców Munfin Magnus Ostrów. W niedzielę w Rzeszowie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 47 do 43. Kolejny raz zawiódł Tai Wufinden. Do udanych meczu nie zaliczy też Jakub Krawczyk. Kolejna kolejka w niedzielę 24 maja. Ostrowianie u siebie podejmować będą Rybnik. Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego z brązowym medalem 16 szybowcowych mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej. Zawody rozgrywane były w Lesznie. Pogoda pozwoliła na 3 konkurencje.
19: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i 4 pory roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michał Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest Eska.

0: If only you, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. So I got a parade. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od Ich Troje i Keine Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No to pewnie rząd nerweniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: I po reklamie.
1: Eska.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Khalid i Griffin Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
6: Castorama!
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: i Benny Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer jeden z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK. Reklama.
1: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
10: I po reklamie. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: W Ostrzeszowie dziś łagodnie, termometry pokażą 12 kresek. Słońce schowa się za chmurami, a wiatr z północnego zachodu będzie lekki. Po południu możliwe opady deszczu, a temperatura utrzyma się na poziomie 12 stopni. Przygotujcie parasole, bo może być mokro.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Galiszu.
12: 11 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
13: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
12: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
14: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG, na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
12: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
0: SK Ostrzeszów News.
15: Staś Źródlewski, Olejnik. Historia się powtarza. Prezes spółki mieszkaniowej w Ostrowie wraca do celi. Andrzej M. podejrzany jest o branie łapówek. Przed majówką został z aresztu wypuszczony, ale po zażaleniu się prokuratury na decyzję sądu za kratki wrócił. Prezes zatrzymany został w październiku i tak trafia do aresztu, jest zwalniany i wraca. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jest pierwszy pisk w słynnym bocianim gnieździe w Przygodzicach koło Ostrowa. Maluch pojawił się wczoraj po 19 w deszczu i chłodzie. Teraz czekamy na resztę małych bocianów, bo w gnieździe są jeszcze 4 jaja.
16: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie... W końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. December 10 i Infinity 123. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a wesce już grają. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było. Warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.

się wszyscy! Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce.

Will.i.am i spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
5: Rossmann. To będzie ostatnia reklama.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-kalisz.pl.
10: W Ostrzeszowie czeka nas przyjemne popołudnie. Termometry pokażą 13 kresek, a na niebie dominować będą szare chmury. Wiatr będzie łagodny, więc spacerowicze mogą odetchnąć. Wieczorem temperatura spadnie do 11 stopni, ale nadal będzie całkiem przyjemnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
11: Punktualnie 12, SK News, Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
12: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
13: Groziła mi o tak blisko do gardła.
12: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
11: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie pył znak Sahary, to co?
14: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
11: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
15: SK Ostrzeszów.
16: Wasza Żodlewska-Olejnik, Juliusz Chrząstowski z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, laureatem 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Nagrodę otrzymał za rolę Johanna w spektaklu Sceny z życia małżeńskiego.
17: Zrobił tak niezwykłą rolę, która została z nami.
16: Mówiła tuż po ogłoszeniu werdyktu jurorka Anna Smołowik, a więcej na sk.pl.
18: Centrum Kultury w Ostrzeszowie zaprasza dzieci od 6 roku życia na majowe warsztaty z cyklu Zakręcone twórczo. Najbliższe spotkanie pod hasłem Moja rodzina już dzisiaj o 16.30. Obowiązują zapisy, ale miejsca jeszcze są.
19: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda. Po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2:00 po 12:00, Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, Photograph w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Tame Impala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
8: Wow. Mhm.
7: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
8: Wow.
7: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
8: Wow.
7: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
9: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
10: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
11: I po reklamie.
12: Peska.

0: pięknych głos. See ya, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży, bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk? Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: I po reklamie. Eska.

Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia Jańska. 5 minut do godziny 13. Od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit bestie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
17: W Ostrzeszowie popołudnie zapowiada się pod znakiem szarego nieba, a temperatura osiągnie łagodne 14 kresek. Nie zapomnijcie o parasolach, bo możliwe przelotne opady. Wieczorem termometry pokażą 11 stopni, a wiatr będzie delikatnie wiał z zachodu.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
19: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak mówicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
18: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
20: SK Ostrzeszów News.
21: Właśnie Źródlewsko-Lejnik. Ostrzeszów chce budować nową halę sportową. Ma powstać przy szkole podstawowej numer 1.
22: Zabezpieczyliśmy w budżecie 100 tysięcy złotych na prace projektowe.
21: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, a w przyszłym roku miasto chce szukać dofinansowania. Tymczasem biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza wielkie liczenie książek w oddziale dla dorosłych. W czerwcu nie będzie można książek wypożyczyć, dlatego
23: zachęcamy, aby nasi czytelnicy zaopatrzyli się w odpowiednią ilość egzemplarzy.
21: Mówi bibliotekarka Katarzyna Drożak, a akcja potrwa od 1 do 30 czerwca.
0: 3 minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia w kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Pick the duet. Nelly Furtado, Timbaland Promiejski jest w Radiu SK 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami, więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
3: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
2: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
3: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Sims, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

Sessy. Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Quest.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
20: Po południu w Ostrzeszowie temperatura sięgnie 14 kresek, ale niebo będzie raczej zasnute chmurami. Wieczorem termometry pokażą 11 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy obawiać się silnych podmuchów. Możemy spodziewać się stabilnej pogody, bez opadów.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Minęła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
22: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
21: O czym Michał Skolimowski.
23: SK Ostrzeszów News.
24: Basia Źródlewsko-Lejnik, starszy aspirant Kamil Lichtarowicz, najlepszy w Wielkopolsce, wygrał wojewódzki konkurs drogówki, którego finał odbył się w Kaliszu. W kilku konkurencjach rywalizowało 36 policjantów drogówki z całego regionu. Drugie miejsce zajął Kamil Schmidt z Poznania. Obaj panowie będą reprezentować Wielkopolskę w ogólnopolskim finale w Łodzi. Biblioteka w Ostrzeszowie z nagrodą. Książnica znalazła się w gronie 10 wyróżnionych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Nagroda to 5000 zł na książki albo spotkania autorskie. Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów. To zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurt będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Eska.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Lost Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonathan PZ Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
7: Wow.
6: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
7: Wow.
6: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
7: Wow.
6: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
8: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
9: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: I po reklamie.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
14: W Ostrzeszowie po południu czeka nas pochmurne niebo, ale deszczu raczej nie będzie. Temperatura osiągnie około 14 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr umiarkowany, nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza w normie, dlatego oddychamy spokojnie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
16: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
15: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
17: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
15: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
18: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
15: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
19: SK Ostrzeszów News.
20: Basia Źródlew-Skolejnik. Nadmierna prędkość sporo kosztuje. Przekonał się o tym 57-letni motocyklista, który wpadł w ręce policjantów z Ostrzeszowa. Mężczyzna w terenie zabudowanym pędził o ponad 50 km na godzinę za szybko. Skończyło się mandatem, punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy. Prawie 600 tysięcy złotych wydał w ubiegłym roku Ostrzeszów na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Najwięcej, ponad 430 tysięcy, trafiło na sport. W 2025 miasto podpisało 23 umowy z 19 organizacjami, które realizowały zadania dla mieszkańców.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
0: na luz.
21: Rzuć.
22: Rzuć na luz.
0: W Radiu SK.
23: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię. Zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół. Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura. Będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
24: Tu Pawełek. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.

0: i Leniomi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, pani
0: myślałem,
1: Kierowski,
0: że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: Godzinie nie będę śpiewał 100 lat.
0: Ja to rozumiem. Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy jak, bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-ow.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was, za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn, wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Mega, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie
1: hity zaczynają się w SC.
0: Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
2: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku, nazywa się Repeated. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
2: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeated, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak,
0: czy
1: dzień dobry.
0: Przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego.
0: Jakiego
1: 100
0: uszka,
1: lat.
0: Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty no. Śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram. Więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Kasia i Asia, hurra.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja angielska w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
11: W Ostrzeszowie po południu czeka nas pochmurne niebo, a temperatura utrzyma się na poziomie 13 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy obawiać się żadnych gwałtownych podmuchów. Na szczęście jakość powietrza pozostanie w normie, co zapewni nam komfortowe warunki.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MONU lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
13: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
12: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
14: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
12: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
15: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej.
12: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
16: SK Ostrzeszów. Sport.
17: Basia Źródlewsko-Olejnik. Czwarta z rzędu przegrana żużlowców Munfin Magnus Ostrów. W niedzielę w Rzeszowie lepsi okazali się gospodarze, którzy wygrali 47-43. Kolejny raz zawiódł Tai Wufinden. Do udanych meczu nie zaliczy też Jakub Krawczyk. Kolejna kolejka w niedzielę 24 maja. Ostrowianie u siebie podejmować będą Rybnik. Łukasz Błaszczyk z Aeroklubu Ostrowskiego z brązowym medalem 16 szybowcowych mistrzostw Polski w klasie 15-metrowej. Zawody rozgrywane były w Lesznie. Pogoda pozwoliła na 3 konkurencje.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Radio SK!
20: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą
0: do
2: getry.
0: Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na

0: 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Anita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna seniorita, którą mamy dla was za ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No Eska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć, mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie, było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mili policzki łowowe z kluskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jest, moje policzki aż się spłociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frunął już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek.
0: No
1: otworzył
0: tak.
1: sobie tekst i tutaj
0: no
1: na
0: tak.
1: całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek. Wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer.
0: To
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Tyle było tak, że człowiek bardzo chce, byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście
0: pomiędzy biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów, tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK, to też będzie nasz merch popołudniowy, a za moment Dawid Podsiadło, to co masz ty. Zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

0: Halo, ode Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas newsy, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
17: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
24: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas szare niebo, a termometry pokażą około 13 kresek. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc warto się przygotować na delikatny chłód. Opady nie są przewidywane, dlatego parasole mogą zostać w domu. Spokojna, choć nieco pochmurna aura.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
25: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
26: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu w padł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
25: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie Łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
0: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
25: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
1: SK Ostrzeszów News.
2: Basia Źródlewsko-Olejnik. Nowa hala sportowa ma powstać w Ostrzeszowie. Miasto ma już 100 tysięcy złotych na projekt. To ma być miejsce do gry w...
3: i tenisa zimnego, i badmintona, i ewentualnie również tenisa stołowego.
2: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, a hala ma powstać przy szkole podstawowej numer 1. Kolejna propozycja na tegoroczny festiwal Grand Prix Komeda w Ostrowie to warsztaty storytellingowe dla początkujących. Odbędą się w ostatnim dniu festiwalu, 13 czerwca. Poprowadzi je kaliski aktor Remigiusz Jankowski. Obowiązują zapisy, a festiwal Grand Prix Komeda poleca Radio SK.
4: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
4: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
21: Rzuć na luz! Rzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
27: Tu Pawełek. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.

0: nadejdą. Takie jest powiedzenie.
1: No, no jasne.
0: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
2: Lewa.
0: A to będzie kasa, tak.
3: Na a jakby prawa, to co wtedy?
2: Ja będę się witać z kimś.
3: Z milionerem. Witamy milionerem. Was bardzo pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK.
0: Dzwońcie.
3: Aplikuję, tak, przedmiot do własnego ryjka.
0: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Jadzia wam podpowiada.
2: Można w niej znaleźć przyjemności?
3: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
2: przyjemność.
3: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
0: Halo, halo.
4: Dzień dobry.
0: Witam.
3: Kogo witamy? Czołem.
4: Przemek.
3: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemności.
0: Można tam znaleźć.
3: Znaleźć przyjemność.
4: Trzyma się tam przyjemności?
3: Tak.
4: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś czapka?
3: Szafka.
4: Na słodycze.
3: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
0: Dla kogoś najczęściej.
2: Dla kogoś najczęściej.
3: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
0: A faktycznie, ma uszy.
3: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w ryjku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: Coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak. Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest
1: pisze
0: napis.
1: Pisze na nim happy. Berzet,
0: dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć, Karolu. Witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
1: Birthday to you?
0: Tak. Thank jest. You. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super. Super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl. Jadzia.

0: takich było trzech z Fasonem: Kaigo, Khalid i Griffin. Na antenie Radia SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No, może lecącego, nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie. Janki.
3: Zróbmy to. Ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy. Mm-hmm.
1: Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
1: To euro. Pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła
5: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Już trwa Allegro Smart.

0: Codziennie po 18.
1: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu BMW Premium Arena. www.bmw-galisz.pl.
9: Wieczorem w Ostrzeszowie niebo zasłonią chmury, a termometry wskażą około 12 kresek. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że mimo braku słońca spacer nie będzie zbyt uciążliwy. Opadów nie przewidujemy, więc parasole można zostawić w domu. Idealna pogoda na relaks w domu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu BMW Premium Arena w Kaliszu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
11: SK Sport News.
10: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brukbet Termalikę Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena French awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3.
11: SK Ostrzeszów News.
12: Basia Źródlewska, kolejnik Ostrzeszów dołoży do nowej siedziby policji. Miasto przekaże 300 tysięcy złotych na przebudowę budynku kupionego przez Komendę Wojewódzką za 12 milionów.
13: Łącznie to będzie około miliona złotych, które tu lokalne samorządy przekażą na modernizację tego budynku.
12: Mówi burmistrz Patryk Jędrowiak, a nowa siedziba ma być gotowa w przyszłym roku. Silent Disco po raz pierwszy w Ostrzeszowie. To już 30 maja w parku Jana Pawła II. Impreza polega na tym, że uczestnicy zakładają słuchawki i wybierają, do jakiej muzyki chcą się bawić. Start 30 o 20.
14: Imprezka.
15: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, oddali Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. Why, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wykończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły, zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w SC.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wykończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Handżak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezę, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, A więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Olivii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Olivia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnej firmy, która zainstaluje klimatyzator lub rekuperator w Twoim domu lub firmie? Mówisz i masz. Poznaj J3M Klimatyzacja Wentylacja Maciej Kępa. Oferujemy szeroki wybór urządzeń, profesjonalne doradztwa, także bezpłatną wycenę. Dodatkowo świadczymy usługi montażu oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Pracuj w komfortowych warunkach. Żyj w komfortowych warunkach. Zainstaluj klimatyzator lub rekuperator. Zapraszamy. Ostrzeszów Gajowa 6C. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 604 773 208.
2: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Ostrzeszów na czasie.
8: Marta Rajewska, dzień dobry, czas na garść eskowych podpowiedzi. To coś dla tych, którzy lubią tańczyć i nie tylko. Załóż słuchawki, wybierz swój kanał i tańczy. Przed nami Silent Disco, a to odbędzie się 30 maja w parku Jana Pawła II w Ostrzeszowie. Początek o godzinie 20. Na miejscu będzie również strefa gastro. Zainteresowani? Szczegóły jak zawsze dostępne są w necie.
9: Muzyką się żyje.
10: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie Progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Ride Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
11: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
10: Jesteś szczęśliwa.
11: Jestem szczęśliwa.
10: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
10: Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram. Rule i Don't Say That. Za chwilę teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i Mae Stevens, Jungle już za nami. Za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli. Ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: No,
0: może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściśle tajny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny. Czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do Was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę Wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejne eskowe podpowiedzi. Przed nami sportowe emocje. KPR Ostrowia walczy o brąz. Pierwszy mecz już w sobotę w Przemka Arenie w Ostrowie. Rywalem będzie Wybrzeże Gdańsk. Macie ochotę pokibicować ekipie z Ostrowa? Mamy bilety. Piszcie na konkurs.ostrów@sk.pl. W tytule podajcie hasło KPR i przekonajcie nas, dlaczego to akurat wy macie zdobyć te bilety.
14: Muzyką się żyje.
15: A żyjemy koncertami. Sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem, i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
16: Radio SK, nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczona, że można u was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie, zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie, proszę.
15: Wiki, to teraz uważaj, spójrz w górę. Czy to ptak? Nie, czy to samolot? Nie, to Superman! Lecę do ciebie, już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
17: Impreska.
0: Impreska.
17: Impreska.
18: Impreska.
17: Impreska.
18: Impreska.
17: Impreska.
15: A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą jeansy dzisiaj. Tame Impala i Jenny. Już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ z całego świata. Wśród nich m.in. jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: Uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki, a jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę, można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: imprezka, Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleć planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Ostrzeszów na czasie.
7: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. Piszesz teksty i potrafisz je zaprezentować w ciekawy sposób. Przed nami drugie eliminacje do Mistrzostw Polski w slamie poetyckim, a te odbędą się 23 maja w Kaliszu w siedzibie Stowarzyszenia MultiArt przy ulicy Targowej. Zainteresowani? Szczegółowe informacje jak zawsze dostępne są w necie. Do usłyszenia.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Basia Żulewsko-Lejnik, zapraszam na podsumowanie dnia, a zaczynamy od Ostrowa. Historia się powtarza. Prezes spółki mieszkaniowej w Ostrowie wraca do celi. Andrzej M. podejrzany jest o branie łapówek. Między innymi przed majówką został z aresztu wypuszczony, ale po zażaleniu się na decyzję sądu przez prokuratora za kratki wrócił. Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie.
2: Wydział pierwszy śledczy prokuratury okręgowej kontynuuje śledztwo dotyczące między innymi przyjmowania korzyści majątkowych przez 59-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego, co miało mieć miejsce w związku z organizacją przetargów na prace remontowo-budowlane w jednej ze spółek miejskich zajmującej się gospodarką mieszkaniową, której ten mężczyzna pełnił funkcję prezesa zarządu. Na podstawie dotychczas poczynionych ustaleń prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz określonego procentu od wykonywanych prac remontowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zarzutu mówimy tutaj o kwocie 9 tysięcy, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera. Przy biegu tego postępowania prokurator od początku wnioskował o zastosowanie tymczasowego aresztowania, gdzie jeszcze w dniu 22 października taki ten wniosek został przez sąd rozpoznany i areszt na 3 miesiące został zastosowany. Kolejny wniosek o przedłużenie postępowania nie został natomiast uwzględniony przez Sąd Rejonowy w Ostrowie, gdzie prokurator wywiódł skuteczne zażalenie. Wobec upływu czasu prokurator skierował kolejny wniosek o zastosowanie tymczasowego, o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania, gdzie 29 kwietnia tego roku Sąd Rejonowy tego wniosku nie uwzględnił. Kwestionując zapadłe rozstrzygnięcie, prokurator wywiódł ponownie zażalenie do Sądu Drugiego w Kaliszu, który postanowieniem z dnia 15 maja podzielił pogląd o niezbędności stosowania najsłabszego środka, zmienił decyzję Sądu Rejonowego i zastosował wobec 59-latka tymczasowe aresztowanie na kolejne 3 miesiące, to jest do dnia 29 lipca tego roku. Postępowanie pozostaje w toku, na obecnym etapie brak jest możliwości udzielenia bardziej szczegółowej informacji.
1: Andrzejowi M. grozi kara do 10 lat więzienia.
0: SK Ostrzeszów.
1: Juliusz Chrząstowski z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, laureatem głównej nagrody 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych. Nagrodę otrzymał za rolę Johanna w spektaklu Sceny z życia małżeńskiego.
3: Jak powiedziała Pani, że to była decyzja jednogłośna, tak. Ta główna nagroda, to jak wyglądały obrady? Czy to trwało długo i właśnie dlaczego jednogłośnie?
4: W ogóle byliśmy bardzo zgodnym jury. Oczywiście troszeczkę mieliśmy problem, bo był bardzo wysoki poziom, a nie dały się wszystkich nagrodzić. Więc trochę nam zajęło to, żeby się dogadać i podzielić te nagrody, ale co do nagród głównych, to nie mieliśmy żadnych wątpliwości.
3: Co Państwa ujęło?
4: Niezwykłe, wielopoziomowe, poruszające dogłębnie role i też spektakle, w których one były zagrane. Naprawdę. Jakby były to spektakle i role, które dotykały gdzieś nas bardzo głęboko, zachwycały, poruszały, zabierały w podróż. Naprawdę, po to jest teatr, żeby oglądać takie, doznawać takich uczuć, jakie nas, mnie przynajmniej spotkały i to, co doświadczyłam jako widz. Też wyjeżdżam stąd pełna inspiracji dla siebie, dla mojej pracy, pełna podziwu dla moich koleżanek i kolegów. Patrzyłam na tę rolę z zachwytem, z taką bardzo życzliwą zazdrością. Nie, przede wszystkim z zachwytem.
3: Grand Prix dla Juliusza Chrząstowskiego. Czym zasłużył sobie na Grand Prix?
4: Pan Juliusz Chrząstowski zrobił tak niezwykłą rolę, która została z nami i będzie chyba z nami długo i ze mną. To był spektakl, który otwierał festiwal i jednak jest to rola niezapomniana, jest to rola niezwykle trudna. Jest to rola, która wymaga niezwykłej odwagi, warsztatu i przede wszystkim niezwykłego talentu. I to wszystko jest w tej roli.
5: A to było tak, że od razu wiedzieliście, że zasługuje na to Grand Prix, czy jednak musieliście poczekać?
4: Ja byłam niezwykle zachwycona, jak zobaczyłam ten spektakl. Zresztą wszyscy aktorzy w tym spektaklu byli fantastyczni. Jest to bardzo zespołowe granie i tu mieliśmy duży problem rzeczywiście, jak to zrobić, żeby wszystkich docenić, więc przyznaliśmy temu spektaklowi nagrodę honorową za aktorstwo zespołowe. A co do Grand Prix, to ja to tak trochę od początku wiedziałam, że coś mnie tak poruszyło i czegoś tak dotknęło, jak oglądałam spektakl i rolę pana Juliusza, że nie wiem. Ja chyba jakoś tak od początku czułam, że chciałabym, żeby została ona nagrodzona.
1: Mówi Anna Smołowik, jedna z jurorek. Łącznie podczas festiwalu widzowie zobaczyli 19 bardzo różnorodnych spektakli.
6: Myślę, że to jest jedyny sens organizowania takich festiwali właśnie sztuki aktorskiej, żeby pokazać pełne spektrum, zarówno spektakle eksperymentalne, jak i konwencjonalne, różne style aktorskie, pokolenia aktorskie, od młodzieży po nestorów w rodzaju tego spektaklu finałowego, spektaklu Żar. I myślę, że to jest po pierwsze sens, o tym mówiłem, a po drugie mam poczucie, i to jest poczucie nasze wspólne, że wyjątkowo ciekawy wybór, ważny, wartościowy wybór, bo w tej różnorodności było naprawdę, myślę, że to ma odzwierciedlenie w werdykcie, że tych nagród jest sporo, to było intencjonalne. My po prostu uważaliśmy, że jest naprawdę mnóstwo znakomitych kreacji aktorskich tutaj, wartych dostrzeżenia. Sporo nie mogliśmy dostrzec, bo ten werdykt mógłby być o połowę dłuższy. Niemniej, no wydaje mi się, że to ilość tych nagród wskazuje również na nasz stosunek, nasz jurorów, ale i czuje nas widzów. Jesteśmy, Państwo też jesteście widzami, widzieliśmy się na spektaklach, że to naprawdę był udany pod względem aktorskim sezon.
1: Dodaje Łukasz Maciejewski, który również w tym roku oceniał grę aktorską. Medialnym partnerem kaliskich spotkań teatralnych było oczywiście Radio SK. Więcej szczegółów i informacji na sk.pl. Koniecznie zajrzyjcie.
0: SK Ostrzeszów.
1: A my zdecydowanie zmieniamy temat. Pachnie pięknie i właśnie kwitnie w lasach w całej Wielkopolsce, ale uwaga, konwalia majowa jest silnie trująca, ostrzegają leśnicy. Niebezpieczne są nie tylko kwiaty i owoce.
7: W maju są zawsze konwalie majowe, więc to jest taki moment, kiedy ta roślinność jest taka bujna, mocno zielona, mocno, taka bardzo, bardzo intensywnych barwach i ta zieleń, jeżeli w maju pada deszcz, to ta zieleń jest niesamowita. To można po prostu, te nasze oczy muszą się i mogą się tą zielenią nacieszyć. To jest dobry moment na wszelkiego rodzaju spacery, na to, żeby tego czasu w maju w lesie spędzać jak najwięcej.
4: A te konwalie możemy zrywać?
7: Tak, jeśli chodzi o konwalie, to ja może, bo jestem takim zwolennikiem, żeby tych kwiatów nie zrywać, tylko je fotografować, a jeśli chodzi o konwalię majową, to niesamowita sprawa, dlatego, że to jest roślina, uwaga, szanowni państwo, niezwykle trująca. I uwaga na wodę z konwali, dlatego, że jeśli byśmy zostawili bukiecik konwali w wazoniku i potem, nie wiem, ten bukiet gdzieś wynieśli, to nie zachęcam do próbowania. To jest naprawdę bardzo, bardzo trująca roślina, która właśnie tę swoją truciznę potrafi w tej wodzie zostawić.
1: Mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska. Dlatego zamiast zrywać, lepiej zrobić zdjęcie. Szczególnie trzeba uważać na dzieci, bo zatrucie konwalią może być groźne.
0: SK Ostrzeszów.
1: Kariera muzyczna stoi przed Wami otworem, ale najpierw dużo praktyki i nauki. I jest ku temu okazja, bo trwa nabór do szkoły muzycznej w Ostrzeszowie, oczywiście na nowy rok szkolny.
8: Czy szkoła muzyczna, czy nauka w szkole muzycznej jest dla każdego dziecka, dla każdego ucznia?
9: To szkoła nieobowiązkowa, czyli to jest szkoła, powiedzmy, dla dzieci, które chcą jak gdyby swoje talenty rozwijać poprzez naukę gry na instrumentach.
8: Wyśmienicie, jeżeli chodzi o Państwa ofertę, możemy znaleźć 4- i 6-letni cykl nauczania dla laika. Czym te cykle się różnią?
9: Przede wszystkim wiekiem uczniów. Cykl 6-letni jest dla uczniów młodszych od 7 roku życia do 10. Cykl 4-letni jest dla starszych dzieci od 8 roku życia do 16. Oczywiście tam ta różnica 2 lat, 8-10, prawda? Czasami rodzice też zadają pytania, dlaczego dziecko jest na tym cyklu, a nie na tym cyklu. No my również przyjmując dzieci do szkoły po rekrutacji patrzymy, jakie są grupy, czyli wiekowo, prawda? Jeżeli jest dużo 7-8-latków i tym bardziej, że jest taki przedmiot, którego nie ma w pierwszym pierwszej klasie na cyklu czteroletnim. Rytmika podstawy rytmiki, czyli uczenie ruchu scenicznego, tańczenie, taktowanie rękoma, nogami i tak dalej. I no zawsze patrzymy, no przypuszczam, że taki chłopak, który ma 9-10 lat, no raczej wstydziłby się. Też musimy zwracać uwagę, żeby w miarę te dzieci rocznikowo wiekiem były przystosowane. I dla takich maluchów właśnie cały cykl kształcenia trwa 6 lat, to znaczy że przez pierwsze 3 lata mają kształcenie słuchu, oprócz instrumentu, najważniejszy przedmiot, właśnie podstawy rytmiki i instrument 2 razy w tygodniu po 30 minut. Od 4 klasy instrument już wzrasta, to są oczywiście zajęcia indywidualne, co jest zaletą naszej szkoły. Dziecko ma 2 razy w tygodniu po 45 minut instrumentu. Dochodzą oczywiście jeszcze przedmioty teoretyczne, jak wiedza o muzyce, dochodzą zespoły, dochodzi chór. W zależności od tym, na jakim dziecko na przykład instrumencie gra, to dzielimy. Jeżeli jest dużo skrzypiec, to zamiast chóru ma zespół instrumentalny, zespół skrzypcowy. Tak samo jest z instrumentami dętymi. Jeżeli jest możliwość, jest więcej dzieci, to jest tworzony zespół instrumentalny z instrumentów dętych. A gitarzyści, akordeoniści mają chór. A przepraszam, no jeszcze może dodam właśnie, a w cyklu czteroletnim są te same jak gdyby przedmioty, natomiast materiał, który jest przerabiany z maluchami w 6 lat, te dzieci muszą zrobić w 4 lata.
8: Wspomina Pan, co myślę, że dla niektórych może być zaskoczeniem, o przedmiotach nie tylko gry na instrumencie, to już Pan kilka wymienił, a jeżeli chodzi o same instrumenty, na jakich instrumentach naukę można pobierać w Szkole Muzycznej w Ostrzeszowie?
9: Od kilku lat prowadzimy 7 klas instrumentalnych. Były czasy, no wiele, wiele lat temu, że było i 12, ale to wszystko zależy od zapotrzebowania, prawda? Jeżeli jest więcej chętnych dzieci na dany instrument, to patrzymy, bo tu też chodzi o zatrudnienie nauczyciela, prawda? Żeby ktoś mi przyjechał na 6 czy 7 godzin. Ostrzeszów, wiadomo, nie leży w centrum, jest trudno o nauczyciela, a tym bardziej no, musi mieć w tym momencie pełne kwalifikacje. Są teraz takie wymogi, że dany instrument, dane magisterium z tego. Mamy 7 fortepian, gitarę, saksofon, trąbkę, flet, skrzypce i akordeon. Na tych instrumentach w obu cyklach uczymy. Co jedynie w cyklu czteroletnim bardzo rzadko przyjmujemy dzieci na fortepian, bo to jest mimo wszystko za krótki okres, żeby opanować materiał z danego instrumentu. Bardzo rzadko się zdarza. Przez 6 lat dziecko jest w stanie to zrobić, prawda? Przez 4 jest duży, po prostu bardzo duży materiał do przerobienia na tym instrumencie. A ja to zawsze tłumaczę innym uczniom, którzy są na innym instrumentach, chcieliby na fortepianie, więc proszę się nie przejmować. Jest coś takiego jak instrument dodatkowy i właśnie będziecie mieć no, w ostatnich 2 latach nauki fortepian dodatkowy. Czyli oprócz na przykład też chodzi uczęszcza na zajęcia trąbki, trzeci, czwarty będzie miał oprócz tego jeszcze zajęcia z fortepianu dodatkowego. Także jest to jak gdyby uzupełnienie.
8: A w kontekście samej rekrutacji, jak to wygląda? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia złożenia dokumentów i czekania, czy się dostanę, czy nie? Jak to wygląda?
9: Powiem tak, jest tak zwane badanie przydatności kandydata, czyli no można powiedzieć przesłuchanie. To jest nic strasznego, ale my musimy mieć jakąś podstawę. Jest to oczywiście trudna sytuacja, bo to nie jest proste, ale badamy. Słuch muzyczny, czyli dziecko musi zaśpiewać, dziecko musi dźwięki powtarzać, na przykład ile dźwięków słyszy, czy wysokie rejestry, czy niskie rejestry, do tego powtarzać wystukany rytm, czyli tutaj znowu chodzi o poczucie rytmu, o pamięć. Tę natychmiastową taką brzmienie instrumentów od strony harmonicznej, czyli na przykład nauczyciel gra po 2, po 3, czy po 4 dźwięki, tak zwane akordy, czy słyszy jakąś różnicę, czy to jest wesoły akord, czy to jest smutny akord, prawda? Żeby zbadać w miarę możliwości, czy po prostu jest predyspozycja, czyli jest dobry słuch, jest fajny. To jest to wiadomo, w realizacji kształcenia wychodzi. No i wtedy po takim przesłuchaniu oczywiście siadamy w komisjach, każdy z członków komisji punktuje i na podstawie tego mamy minimum punktów, od których jak gdyby kandydat zostaje przyjęty. Oczywiście jest to też niestety uzależnione od ilości miejsc, ponieważ nie możemy sobie tworzyć oddziałów, tak jak jest to w szkołach oświatowych. Mamy limit etatów przyznanych przez ministra kultury, ponieważ szefem jest minister kultury, jesteśmy szkołą, można powiedzieć, resortową. Nie podlegamy pod ministra oświaty i każda szkoła w Polsce ma przyznany limit etatów dla pracowników i dla nauczycieli, co jest powiązane oczywiście z ilością godzin. Teraz dla przykładu, jeżeli kończy mi na przykład 10 absolwentów mam, są to ostatnie klasy, to, czyli mam do wykorzystania 20 godzin lekcyjnych. I teraz robiąc nabór, muszę przeliczać. Nie mogę przekroczyć tego limitu, bo przekroczę etaty. Jak przekroczę etaty, to pojadę do Warszawy się tłumaczyć. Co potem jest, no nie czarujmy się, to związane z finansami po prostu, prawda?
8: A jaki jest ten limit miejsc na nowy rok szkolny?
9: W tym roku kończy 13 absolwentów, 13 uczniów w obu cyklach, no także będę miał 26 uczniów do dyspozycji. Zobaczymy, wie pani, to też jest związane z tym, ilu jest kandydatów, ilu jest kandydatów na dany instrument, bo czasami zdarza się tak, że multum chce na fortepian, prawda, a ja mam na przykład do wykorzystania 2-3 miejsca tylko, prawda, no to teraz to też jest tak, że komisja na przykład proponuje inny instrument w zamian. Jeżeli nie fortepian, to co by cię ewentualnie interesowało? Ponieważ ten fortepian tak czy tak później będziesz miał.
8: A właśnie tendencyjnie w kontekście takich ubiegłorocznych naborów i tak dalej, czy są jakieś instrumenty, które cieszą się największą popularnością wśród dzieci?
9: No generalnie fortepian, to jest podstawa. Ale z tego co wiem, to jest wszystko. Cieszę się, bo utrzymuje się od wielu, wielu lat fajny poziom i chęć i zainteresowanie instrumentami dentymi. To jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Zresztą no, chyba wszyscy wiedzą, no wiem, że orkiestry ostrzeszowskie denty to są nasi absolwenci, prawda? Także też to o czym świadczy, z tego co wiem, pozakładanie również orkiestry i w Mikstacie chyba jest w marszałkach, chyba to są to wszystko są nasi absolwenci, którzy kończyli naszą szkołę na instrumencie denty. Także to też to świadczy o tym, że my jesteśmy w tym środowisku potrzebni po prostu. Dajemy możliwość rozwoju tym dzieciom, dajemy później jak gdyby możliwość tworzenia właśnie tej kultury, może to jest niszowa kultura, nie wiem, ale bardzo istotna w tych wszystkich czy w miastach malutkich, czy na wioskach. To jest bardzo, bardzo istotne. I są ludzie, którzy się na tym znają, którzy mają pasję i to jest cudowne. Powiem, dodam tylko tyle, że mamy tutaj kilkoro uczniów, gdzie chodzi już trzecie pokolenie. Także to też o czymś świadczy. Mamy absolwentów, którzy zdawali drugi raz na inny instrument i ciągną normalnie, cały cykl muszą przejść i ciągną drugi instrument. No to tylko się cieszyć.
8: A właśnie w kontekście tego zainteresowania nauką gry na instrumentach, tak szeroko rozumianą, czy te nabory są porównywalne, czy tych dzieci jest mniej, więcej, czy to raczej jest kwestia takiej stałej, jak to wygląda?
9: Szczerze mówiąc, powiem tak, jest to zróżnicowane. Zdarza się, że są lata, że mamy 40-50 kandydatów, ale zdarza się, że mamy 15-20. Był taki jeden rok, gdzie mieliśmy chyba 14 osób chętnych. Nie wiem, czy to zainteresowanie, no bo trzeba też sobie szczerze powiedzieć, zapisując dziecko do szkoły muzycznej, jeżeli oczywiście ma predyspozycję, to staje przede wszystkim duży obowiązek i odpowiedzialność rodziców.
8: Nie jest to kółko zainteresowań.
9: Nie jest to kółko zainteresowań, gdzie powiem tak, no w tym roku mieliśmy rezygnację, no bo się okazało, że ojejku, a tu trzeba chodzić na takie przedmioty, a tu jest jeszcze teoria, a tu jeszcze jest to. Robimy wszystko, na przykład jak układamy plan, zwłaszcza zajęć zbiorowych, teoretycznych, żeby się tak wstrzelić, żeby nauczyciele zajęć indywidualnych, czyli z instrumentów, udało się, że przychodzi na przykład na kształcenie słuchu, to w tym dniu też mam na przykład skrzypce, prawda? Żeby jak najrzadziej dziecko przychodziło do szkoły. No ja sobie zdaję sprawę, to jest dołożenie, to jest pilnowanie i tak dalej, ale zawsze mówię, coś za coś, bo nauczyciel nie jest w stanie jak gdyby wszystkich rzeczy opanować. Tu jest cudownie, że dzieci mają lekcje indywidualne, mistrz uczy, prawda? To jest cudowne, bo jest i łatwiejszy dostęp do danej drogi. My swoich uczniów znamy, że tak powiem, od potrzeb, bo to nie tylko uczymy na instrumencie, ale to również wychowujemy, to również rozmawiamy. Rozwiązujemy wiele problemów, o których na przykład no, rodzice nawet nie wiedzą. Także to jest cudowna, cudowna rzecz. Natomiast moja taka prośba do rodziców, żeby decydując się na taki krok, żeby również sobie zdali sprawę, że mają obowiązki. Ja zawsze proszę, szanowni państwo, jeżeli nie będziecie pomagać, nie będziecie wspierać, nie będziecie motywować, to dziecko prędzej ci powie, a no, mama nie chce, tata nie chce. Ja mówię, wy możecie się nie znać na muzyce, nie musicie znać nurt. Sama obecność wasza już to dziecko mobilizuje.
1: Mówi dyrektor szkoły Mirosław Zając. Nabór potrwa do 28 maja.
0: SK Ostrzeszów News.
10: Jagoda Mośpan, zapraszam na codzienny magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Ręcznie usypana górka, 80 lat budowy i hitlerowskie plany na salę koncertową w kościele. Brzmi jak scenariusz filmu? To historia klasztoru w Ostrzeszowie. Teraz w naszym eskowym magazynie odkrywamy tajemnicę klasztorku na górce. Od jego barokowych początków aż po mrok II wojny światowej.
11: Za 3 lata to miejsce będzie świętować wielki jubileusz. 400 lat samych początków. Tego, jak to się zaczęło. Początki to jest data, która się powtarza we wszystkich informatorach, którą też przekazujemy zwiedzającym. To jest 1629. Nie było tu nic na tym miejscu przed 1629 rokiem. Pomysł, żeby powstała tutaj górka, bo wzgórze to jest sztucznie usypane. Mówimy o tym, bo nieraz są pytania, które się z tym wiążą, ponieważ jest to wzgórze sztuczne, to pierwsi właściciele mieliby dużo kłopotu ze zbudowaniem tak masywnego jednak budynku kościoła i klasztoru. Zawsze ta ziemia pracowała i trzeba było specjalnych wzmocnień. Stąd, ja tak wybiegam trochę, przy tej bryle, przy tym budynku znajduje się największa w Polsce przypora. Przypory były małe, mniejsze, były zawsze przy budowlach gotyckich, bo tam nie było praktycznie ścian, tylko było miejsce na witraże. Przy baroku, który ma sklepienie inne, kolebkowe, jest dużo miejsca na choćby polichromię, na różnego rodzaju obrazy. I te przypory, jeżeli są to malutkie, ale ze względu na to sztuczne wzgórze, jest w naszym budynku największa przypora. Przypora to jest taki wielostopniowy mur, który podpiera budynek od strony prezbiterium. W tym wypadku nas znajduje się od strony ogrodu. Ale to jest tylko taki wybieg. Pomysł, by tutaj powstał klasztor i jego aktywność zwłaszcza, bo to nie tyle chodzi o budynek, ani nawet o mieszkańców. Pomysł wychodzi od szlachty wielkopolskiej. Musimy pamiętać, że w sztuce, w literaturze, w muzyce jest to okres baroku, ale w historii dziejów, w polityce, to jest czas, kończy się reformacja, potem jest prąd kontrreformacji, potem są wojny szwedzkie, wojna 30-letnia. Świat jest niespokojny, Europa cała jest bardzo i twórcza, ale i bardzo, bardzo niespokojna i niebezpieczna. Pamiętać musimy, że Ostrzeszów leży, patrząc na zachód, za Prosną, więc był to zabór pruski, blisko stąd do Śląska, do Wrocławia, to była kuria wrocławska, blisko też do Prus, do tych, którzy tutaj okupowali nasze ziemie. Mówię o zaborze pruskim. Różne prawdopodobnie były powody, dla których szlachta wielkopolska poprosiła króla Władysława IV o to, aby odciął trochę ze swoich dóbr królewskich i żeby sprowadził do tego miasteczka bardzo znanych w tamtym czasie i dzisiaj zakonników, a byli to ojcowie Bernardyni. Ojcowie Bernardyni to są franciszkanie. Jest to gałąź nie tylko polska, ale w Polsce bardzo dobrze rozwinięta. Bernardyni byli znani i są znani z dobrego przygotowania teologicznego, z dobrych kazań, czyli homiletyki. Kazania są bardzo ważne, zwłaszcza były bardzo ważne wtedy, gdy wierni, mówię o katolikach, nie mieli takiego łatwego dostępu do Biblii. Wtedy trzeba było polegać na tych przewodnikach, którzy poprzez dobre słowo, dobrą interpretację Słowa Bożego pomogą. Więc te względy, o tym przynajmniej czyta się w kronikach. Dlatego Bernardyni, że byli światłym zakonem i że takich światłych przewodników to miejsce potrzebuje. Jest zgoda, są wszystkie dokumenty na to, że szlachta uzyskała tę zgodę. Dużo z tych ziem zostało przeznaczonych dla zakonu. Dzisiaj tutaj mamy dwa duże ogrody, mamy 6 hektarów ziemi ciągle, ale w początkach to były jeszcze łąki, które dziś dzielą nasz klasztor od miasta. Należą teraz te łąki do miasta. Do tych dóbr należał Las Ostrzeszowski, ciągle jest nazwa Lasek Klasztorny, bo to należało do klasztoru. Były tutaj młyny, żeby się utrzymać. Byli zarządcy, którzy tym wszystkim się zajmowali. Zakonnicy mieli zająć się ludem, mieli się zająć duszami ludzkimi. Ciekawe, bo w naszej kościele, który ostatecznie 80 lat był budowany, jeszcze do tego wrócimy, który był zbudowany, w tym kościele było 5 konfesjonałów, w takim malutkim kościele. To już świadczy o tym, że ich zadanie jest wyraźne. Pomagać tym, którzy szukają prawdy. Też takie ciekawa informacja, że w tamtym czasie, gdy była kontrreformacja, gdy te zabory wrzały tutaj, wszystko w tym się, te wojny były cały czas, jeżeli niejawne, to ukryte. Tak, mamy taką nadzieję, że szlachcie może zależało na tym, że jeżeli ludzie by chcieli wybrać coś innego, to żeby mieli chociaż podstawę, żeby wiedzieli, dlaczego coś wybierają. Były te przypadki przeciągania i wojen i tak dalej. Też chodzi, prawdopodobnie chodziło też i o ziemię, i o dobra, które przy okazji się otrzymywało, więc na pewno pewno różne względy, ale te duchowe na pewno są zaznaczone i one odegrały chyba dużą rolę. Było w tym kościele 5 ołtarzy, główny, 2 boczne, które są przy tym, które były przy głównym, czyli w tak zwanym prezbiterium. Prezbiterium to jest ta część jakby pierwsza w świątyni, tam gdzie jest prezbiter, czyli przewodnik, ten, który stoi za ołtarzem i który w imieniu Chrystusa tych ludzi gromadzi i chce, żeby razem oddać chwałę Ojcu. No, chodzi o liturgię. Było 5 ołtarzy, te 2 boczne, ja tego nie pamiętam, zostały po wojnie usunięte, nie miały podobno takiej dużej wartości. Chodziło o to, żeby troszkę zrobić miejsca w prezbiterium, żeby tam było więcej, żeby tam się mogła zmieścić inna wspólnota, o której zaraz powiem. Dzisiaj w świątyni mamy 3 ołtarze. Jeden to jest ten główny, taki bardzo majestatyczny dzisiaj, pięknie odrestał od renowacji, bardzo pięknie wygląda. I mamy 2 boczne, pięknie zdobione. I o tych 2 bocznych będziemy mówić pod koniec naszego spotkania. Czyli zostały tylko 3 ołtarze. Szlachta przyglądała się jakby poczynaniom pierwszych właścicieli Bernardynów. Na początku, tak mówią kroniki, oni jakby sami chcieli tę zbudować malutki kościółek. Tu nie było prawdopodobnie nic. Niektórzy mówią, że tu była jakaś świątynia drewniana, ale tu ciągle historycy się sprzeczają. Była, nie była, to dla tego miejsca takiego wielkiego znaczenia nie ma. Wiemy natomiast, że takie zabudowania gospodarcze, które do tej pory są, to prawdopodobnie były najpierwsze zbudowane przed świątynią po to, żeby ci zakonnicy bernardyni mogli się tutaj zatrzymać gdzieś. Nie było ich tutaj, z tego co mówią kroniki, więcej niż 10. Najczęściej było tutaj 8 zakonników. Bernardyni byli w tej świątyni 200 lat. Doczekali się ukończenia budowy klasztoru i kościoła, a budowa ta trwała, już żeby nie wchodzić w szczegóły i w etapy, blisko 80 lat. Ostatecznie za budowę odpowiadała szlachta, gdy się przyjrzeli, że ci zakonnicy sobie z tym nie poradzą, że to będzie im się ciągle chwiać i walić. Podobno jeszcze raz zwrócili się do króla, aby trochę pomógł i wtedy zbudowali bardzo potężne, masywne krypty, które dzisiaj są najpiękniejszą częścią, może nie najpiękniejszą, ale piękną częścią tego miejsca. I oni też zadbali o to, żeby ta świątynia była tak zbudowana, żeby się już nie zawaliła. I wtedy była decyzja, żeby do tego małego, do prezbiterium, do tej części, która się marzyła bernardynom, takiej niewielkiej, żeby dobudować porządną nawę i jeszcze takie wejście, taką kruchtę tak zwaną, żeby zbudować porządne korytarze, po których mogła chodzić wedle stylu barokowego procesja w czasie nabożeństw, no i te krypty, o których wspomniałam. Więc ostatecznie budowa była także w rękach szlachty wielkopolskiej. Tu była podobno cegielnia zbudowana, bardzo za tą cegielnią optował przeor tego zakonu, światły człowiek, więc cegła była wypalana tutaj i ta cegła dzisiaj jest widoczna, zwłaszcza w kryptach. To takie duże bryły, które zostały troszkę jakby odnowione, troszkę może tam podreperowane, ale to jest oryginalna cegła. W muzeum też można zobaczyć taką cegłę, która tutaj była wypalana. Jeżeli jestem przy tej szlachcie, bo ona nam najwięcej zajmuje czasu, bardzo dobrze, to na pamiątkę tego, że to jest dzieło ludu tej ziemi, czyli szlachty wielkopolskiej, naszych wielkopolskich Polaków, to w tej świątyni znajduje się 26 herbów szlacheckich. Nie wiem, czy to jest w 100% słuszne, ale bardzo często słyszy się, czy czyta, w mniej czy bardziej odpowiedzialnych wypowiedziach, że jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na tak małej przestrzeni, jaką jest nasza nawa, nasz kościół, znajduje się aż tyle herbów szlacheckich, herbów i emblematów. Można te herby doskonale zobaczyć, gdy się wejdzie na duży chór. Nieraz przyjeżdżają tutaj rodziny, nieraz się słyszy, jak mówią swoim, nie wiem, młodszym dzieciom, to był nasz herb, albo to był herb naszych dziadków, albo to był herb jakichś znajomych. 26 herbów w tej świątyni. Mówię o tym, bo to jest niespotykane. W świątyniach nie zawsze, może w wielkich katedrach są, nie wiem, wartościowe bardzo malowidła, czy obrazy, czy sprzęt liturgiczny, ale herbów może na Wawelu można by o tym mówić. Natomiast w Ostrzeszowie mówić o takiej ilości herbów w świątyni, no to jest jest o czym mówić, tak mi się przynajmniej wydaje. Dzisiaj to miejsce, przeskakuję trochę, dzisiaj to miejsce ma kilka nazw. Najnowsza nazwa, którą się chlubimy i która powstała 10 lat temu, niedawno, to jest Perła Południowej Wielkopolski. Cieszymy się, że ta Wielkopolska jest tutaj wspomniana. Szlachta Wielkopolska, no i teraz jeszcze Perła. No, bo Perła trochę się wiąże z tym, że jest to świątynia barokowa, a barok to jest taka trochę, no taka niesforna perła, prawda, która ma różne, nie jest taka gładka, tylko właśnie zachowuje się jak nie perła, ma dużo wypustek, jest taka rozkołysana, czy rozbiegana, czy zachwycona sobą, nieregularna perła. Więc nowa nazwa to Perła Południowej Wielkopolski. Inna nazwa, którą tu pani może usłyszeć, mówiąc o tym miejscu, albo pytając o to miejsce na ulicy Leśnej 5 w Ostrzeszowie, to powiedzą, a to nasz klasztorek. Klasztorek. Warto zwrócić uwagę, nie mówi się klasztor, sióstr nazaretanek, chyba że w oficjalnych pismach, mówi się klasztorek, dlatego, że jest to świątynia bardzo mała. W pełni jakby spełnia wymogi baroku, jeśli chodzi o wnętrze, o zdobnictwo, o sposób ustawienia budowy ołtarzy, o kształty konfesjonałów, o polichromię, o kolorystykę. To jest podobno barok prowincjonalny, ale w 100% barok. Nie ma tu mieszaniny, nie ma tutaj jakichś podróbek. Cokolwiek tu przychodzi, prosty zwiedzający, czy ktoś, kto jest przygotowany do oceny takiego stylu, zawsze jest jedno, to jest barok. Stąd Perła Południowej Wielkopolski, perła barokowa. Inna nazwa to jeszcze klasztor na górce, albo klasztorek na górce. Trzeba powiedzieć, tu wokół Ostrzeszowa są wzgórza bardzo piękne, natomiast w Ostrzeszowie naprawdę nie ma innej górki. To jest ta górka, na której stoi klasztor i druga górka to w klasztornym lesie. Tam jest druga górka. To jest taka ukochana górka przez mieszkańców. Do tej pory tu przychodzą rodzice albo dziadkowie z dziećmi, gdy pada śnieg, z saneczkami i z tej górki zjeżdżają. To jest dla nas tak niesamowita radość, bo to ciągle tutaj są ludzie, którzy nawet z tego korzystają. Kiedyś wyszłam, był śnieg, taki pan tak troszkę się zatrwożył, był z dziećmi i z saneczkami i takimi łódeczkami, jakimiś małymi do śliskania się. I tak na mnie popatrzył, siostro, czy tu można? Ja mówię, tu trzeba nawet, tu od pokoleń się ludzie korzystają z tej górki i dzieci zjeżdżają. To jest cała nasza radość. Więc to jest klasztorek na górce, a i ostatnia nazwa jeszcze to Biała Górka. Teraz wracam do Bernardynów, którzy byli tu 200 lat, mieli życzenie, żeby tu byli pochowani, chcieli być pochowani tuż pod ołtarzem, w kryptach i krypty dzielą się, te nasze krypty dzielą się na dwie części. Jest taka krypta pod ołtarzem, pod chórkiem, tak zwanym małym chórkiem. Znajduje się miejsce pięknie sklepione. Tam sklepienia też są kolebkowe, tak jak i w kaplicy. Tam jest surowa cegła, jest dużo miejsca i nie ma żadnych ozdób. I Bernardyni, jako ubodzy franciszkanie, chcieli być chowani właśnie tam, w tej niezdobionej części. Dużo większa część krypt, trzynawowa, to jest miejsce, gdzie byli chowani darczyńcy. Kuchniki mówią o nazwiskach osób, które tu były pochowane. Na jednej z tablic kilka tych nazwisk dla takiego pokazania zwiedzającym, że tutaj pochowani ludzie. Kilka tych nazwisk jest tam wypisanych, ale te krypty dla darczyńców są przestronne. Ja nie umiem powiedzieć, czy tam te trumny stały jakby w takich może miejscach jakoś tam przygotowanych, na podłodze, czy były jeszcze jakieś miejsca pod, bo niektórzy jeszcze pytają, a czy siostry sprawdziły, czy tam jeszcze coś jest pod? Tego nie sprawdziłyśmy, może kiedyś, nie wiemy, ale prawdopodobnie byli chowani na tej podłodze. Więc te krypty trzynawowe były przeznaczone dla darczyńców. One są przepięknie zdobione i to zdobnictwo, ta polichromia cmentarza podziemnego naszego została bardzo pięknie zachowana i odkryta i umyta. Po 200 latach, gdy rozpoczęła się zawierucha potopu, tu były ciężkie bitwy, tu Szwedzi, to miejsce oczywiście szybko namierzyli. Zakonnicy musieli to miejsce opuścić. Jest mowa, że niektórzy byli zabici, ale ja nie mam na to dowodów. Jest też mowa o tym, że był taki życzliwy, wysoko postawiony żołnierz szwedzki, który bardzo ochraniał obraz Matki Bożej Anielskiej. On go, gdy wiedział, że będzie tutaj wielka bitwa, znalazł miejsce, żeby go przechować. A potem ktoś z jego rodziny, być może, że syn, ten obraz z powrotem przyniósł tutaj do tego tego kościoła. Niestety nie zachował się, bo przez ten czas już tak zmarniał, że trzeba go było zastąpić innym obrazem Matki Bożej, ale równie pięknym, i on też czeka na odnowę. Po 200 latach, gdy nie było tu już Bernardynów, jest najtrudniejszy czas i on trwa tak naprawdę ponad 110, 115 do 120 lat. Czas, gdy w tym miejscu, w tym klasztoru, w tym barokowym świątyni i klasztorze nie było właściciela. Tu mieszkali przygodni ludzie. Mówi się o jakichś sierocińcach, o miejscu dla ludzi bezdomnych, o ludziach przebywających tylko chwilowo, czasowo. Jedyne, co się udało zrobić dla tego miejsca, to jest fakt, że ta świątynia i klasztor zawsze pozostały przy społeczności katolickiej. Tak jak były, to była własność społeczności katolickiej. Były to próby

0: pielgrzymek do kościoła Chrystusa Króla, ale para się tym miejscem zajęła. Gdy nie było tu właściciela, to jest ważne, o tym będziemy teraz trzeba powiedzieć, gdy nie było właściciela, to wszystko popadało w ruinę. Nie było kogoś, kto by dbał o dachówki, żeby się nie sypały. Nie było kogoś, kto by osuszał fundamenty, więc był potworny grzyb.
1: Nie było zarządcy, który by,
0: nie było zarządcy,
1: który by tym zarządzał.
0: By tym zarządzał. Tutaj dzisiaj to jest zabytek kulturowy także, to nas trochę na początku dziwiło, ale tak jest. Ściany, zwłaszcza kruchty, także i chóru dużego, klasztorne pomieszczenia, one są porysowane, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, to taki wandalizm, nie? Przychodzi jakaś tam młodzi ludzie, chcą sobie napisać, że tu byli, no więc Zosia była i Jasio był. Tak się dzieje wszędzie, to nie tylko w tym miejscu, ale tych wyrytych imion, dat wyrytych, jakichś tam rysuneczków jest bardzo dużo. Artyści krakowscy, którzy odpowiadali za renowację kaplicy, znaczy kościoła naszego, krypt i klasztoru, powiedzieli, że w kruchcie trzeba zostawić te znaki takiej nieproszonej może obecności różnych ludzi. I dzisiaj to jest zabytek, dowód, bo tam są daty. Niektóre daty mówią mi o tym, że jeszcze gdy tu byli zakonnicy, gdy byli bernardyni, to już niektórzy ludzie sobie tam coś porysowali. Może zakonnicy o to nie dbali, może było im wszystko jedno. Dzisiaj to zostało jako zabytek. Kolejnym, drugim nie właścicielem, ale nie chcę już innych słów używać, ale okupantem to była II wojna światowa i tutaj bardzo szybko umieścili się nasi okupanci, czyli Niemcy. Nie zaszkodzili temu miejscu. Zbyt chyba byli świadomi wartości tego miejsca. Szybko się zorientowali, że kościół ma świetną akustykę i plany były, z tego co możemy tak wyczytać ze wspomnień ludzi, bo jeszcze do niedawna żyli ci, którzy tutaj podglądali, co ci Niemcy robią. Dzieci tutaj przychodziły, nieraz pomagały jakimś innym dzieciom, które tu jeszcze były. Różne historie się wiążą z tym okresem wojny. Niemcy na pewno się zorientowali, że kaplica ma doskonałą akustykę, że to jest wielkiej wartości miejsce. Gromadzili materiał i planowali podobno urządzić tutaj po wojnie salę koncertową. No to typowe, prawda? I czy to miała być obiekt sakralny i muzyka, jak w kościołach protestanckich na wysokim poziomie? Czy to o taką salę chodziło? Czy o salę koncertową, taką dla miłośników muzyki i sztuki? Takie podobno były plany. Faktem jest, że zgromadzili materiał. Ten materiał został już potem wykorzystany dla częściowej takiej poprawy stanu tego domu po wojnie.
2: Mówi Nazaretanka Bożena Anna Flak. Dalszą część historii usłyszycie już jutro. Nastawcie zegary.
3: SK Ostrzeszów.
2: To dzień, w którym dziękujemy naszym mamom za trud i wychowanie. Mowa o Dniu Matki. W Polsce święto obchodzimy 26 maja, czyli już niebawem. A skąd w ogóle wywodzi się to święto?
4: Dzień Matki. Skąd w ogóle wywodzi się to święto?
5: Mamy wiele świąt w ciągu całego naszego roku. Mamy święta państwowe, które organizują różne instytucje. Mamy święta religijne, które organizują kościoły bądź księża. Ale mamy też święta, które możemy nazwać świeckimi. Jednym chyba takim ze świąt, które być może jest najważniejsze, jest to właśnie Dzień Matki, który przypada na 26 maja. I to jest o tyle ciekawe, że spośród wszystkich krajów na całym świecie, które obchodzą Dzień Matki, to tylko Polska obchodzi właśnie tego dnia 26 maja, chociaż trzeba zaznaczyć, że większościowo właśnie Dzień Matki obchodzony jest właśnie w maju. Być może jest to związane właśnie, że to jest początek wiosny, być może z wcześniejszymi kultami, które właśnie kojarzyły się z odrodzeniem, z płodnością, z opieką. Natomiast, co jest ciekawe właśnie, to tylko w Polsce ten dzień jest obchodzony 26 maja. Powiem jeszcze tak dla zupełnej ciekawostki, że w ciągu roku jako piersi Dzień Matki obchodzą Norwegowie i on jest 2 lutego, natomiast jako ostatni w ciągu roku Dzień Matki obchodzą mieszkańcy Indonezji, który wypada bodajże na 22 grudnia. Natomiast inne państwa właśnie obchodzą przez cały rok. Jest to o tyle fajne święto, że jest obchodzone praktycznie na całym świecie, natomiast jest o tyle charakterystyczne, że jest po prostu obchodzone w różnych terminach, ponieważ w niektórych państwach Dzień Matki jest na przykład łączony z Dniem Kobiet albo z Dniem Rodzica, tak jak w Korei Południowej. Natomiast u nas jest to bardzo charakterystyczne. Jest to szczególny dzień, który przypada dla matek opiekunek, dla matek, które chronią

0: Ognisko domowe. W tym dniu matki robią niewiele albo nie powinny robić nic, powinny odpoczywać. Natomiast dzieci podają mamom podarki, jakieś laurki, drobne prezenty, słodycze, ale też oczywiście zmieniają się w takich małych aktorów, które przedstawiają najrozmaitsze występy i przedstawienia właśnie dedykowane w stronę matek. Warto jest powiedzieć, że Dzień Matki tak naprawdę zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mniej więcej w połowie XIX wieku zaczęło się coś dziać właśnie wokół matki, która opiekuje się dzieckiem. Chodziło o docenienie jej pracy, jej wytrzymałości, jej cierpliwości, jej siły. Dalej przez drugą połowę XIX wieku było to rozwijane jeszcze w związku z wojną secesyjną. Później, oczywiście po wojnie secesyjnej, kiedy spotykały się matki, których żołnierze zginęli na tejże wojnie. Natomiast tak naprawdę pierwszy raz, kiedy ten dzień był obchodzony w Stanach Zjednoczonych, to był rok 1905. Tak on się dobrze przyjął w Stanach, iż w roku 1914 Kongres uznał ten dzień jako oficjalny Dzień Matki. Uznał, że będzie on obchodzony w drugą niedzielę maja i że będzie Dniem Narodowym. Także teraz aktualnie ten dzień w Stanach Zjednoczonych jest dniem wolnym od pracy, a nawet wywiesza się flagi narodowe. Tak się uznaje właśnie tą ważność matki dla dziecka, dla rodziny, dla społeczności. Oczywiście możemy doszukiwać się kultu matki jeszcze we wcześniejszym etapie historii. Nawet jeżeli popatrzymy się tutaj znowu w kierunku Polski, to możemy tutaj powiedzieć o chociażby kulcie Matki Boskiej, która też jest przedstawiana jako matka, opiekunka nas Polaków. Ten kult, pamiętajmy, że on trwał wielu stuleci. Natomiast w roku 1656 król Jan II Kazimierz ustanowił Matkę Boską jako królową Polski, czyli tak naprawdę jako tą matkę, opiekunkę wszystkich Polaków. Dalej możemy tutaj nawiązać jeszcze do kultury anglosaskiej, kiedy to w XVI, bodajże w XVII wieku, ale bardzo możliwe, że to było jeszcze dużo, dużo wcześniej, właśnie Anglicy i Szkoci obchodzili coś takiego, takie święto, które się nazywało Niedziela u Matki, czy Matczyna Niedziela. I chodziło o to właśnie, że w czwarty weekend postu, w czwartą niedzielę postu dokładnie, byli osoby, parobkowie różni, byli wypuszczani jakby od swoich panów, od swoich pracodawców i odwiedzali właśnie w tym Dniu Matki, przynosząc im na przykład jakieś podarki w postaci ciasta bądź jakichś innych produktów spożywczych. Możemy dalej sięgnąć w przeszłość i doszukiwać się kultu matki jeszcze w mitologiach dawnych, czyli mitologii na przykład egipskiej, greckiej czy rzymskiej, a nawet oczywiście w naszej mitologii tutaj rodzimej, czyli mitologii słowiańskiej. I warto tutaj przypomnieć sobie i opowiedzieć na przykład o tej mitologii egipskiej, która przedstawia boginię Izydę, która była właśnie taką boginią opiekunką domowego ogniska, była boginią płodności, ale również potrafiła miłością leczyć i opiekować się chorymi. I o tyle to jest ciekawe, o tyle fajne, że Izyda urodziła boga Horusa i była ona w ikonografii przedstawiana właśnie w taki sposób, jak Matka Boska trzymająca też na rękach Chrystusa, a może powinniśmy powiedzieć w drugą stronę, że właśnie ta ikonografia chrześcijańska skorzystała z tego kultu Izydy, z bogini Izydy, która właśnie w ikonografii była przedstawiona w ten sposób, czyli siedząc i trzymając tego nowonarodzonego Boga Horusa. A tutaj jest kolejna ciekawostka, mianowicie taka, że i w naszej religii chrześcijańskiej i w religii egipskiej obydwie boginie poczęły właśnie swoich synów, będąc jeszcze dziewicami. Także gdzieś tutaj ta historia się przewija i ma jakieś wspólne wątki. Jak dalej spojrzymy na Grecję, no Grecja tutaj jest niesamowitą formą historii i naprawdę bardzo dużo mówi właśnie o tej bogini matce, ponieważ w najstarszych tekstach kultury greckiej rzeczywiście występuje bogini Gaja, czyli Gaja, opiekunka, stworzycielka ziemi, a tym samym wszystkich istot, które na tej ziemi mieszkają, w tym oczywiście ludzi. Dalej ten swój charakter oddała swojej córce Rei, która była żoną potężnego boga Kronosa, a jednocześnie była taką matką żywicielką, również pełniąc formę opiekunkę ludzi, a jednocześnie, co warto tu zaznaczyć, potraktować jako kolejną istotną ciekawostkę, to, że jako pierwsza bogini nakarmiła matczynym mlekiem swoje dziecko i właśnie tą zdolnością obdarowała również ludzi. Oczywiście przekazała tą możliwość swojej córce Demeter, która również była kojarzona z płodnością, była kojarzona z początkiem życia i była kojarzona z tak zwanym początkiem ziarna, ze świętem, które było obchodzone w Grecji jeszcze do V wieku naszej ery, czyli całkiem długo. Oczywiście możemy przejść dalej do mitologii rzymskiej, w której to możemy zaznaczyć wiele bóstw, a że Rzymianie bardzo często przejmowali elementy religii podbitych narodów i przedstawiali albo przenosili je do swojej kultury, do swojej religii, do swoich obchodów i obyczajów. Także tutaj ta właśnie bogini Demeter została zamieniona w pewnym sensie na boginę Ceres, która również jest traktowana w Rzymie jako bogini matka i ku jej czci były obchodzone obrzędy 2 lutego oraz w drugiej połowie wiosny. Były to obrzędy, które się nazywały Paganalia oraz tak zwane Hilaria, w czasie których składano ofiary w postaci na przykład jakichś placków czy wybiegów, ale nawet w niektórych rejonach Rzymu składano ciężarną maciorę po to, aby zyskać przychylność bogini dla nadchodzących plonów i dla zdrowia jeszcze nienarodzonych dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o święto Hilaria, które było organizowane w połowie maja, wtedy się bawiono, cieszono i też składano takie drobne ofiary właśnie ku czci tej bogini. Warto też tutaj opowiedzieć o naszych rodzimych obrzędach, czyli obrzędach słowiańskich, które również mają swój element dotyczący tej bogini matki i najprawdopodobniej tą boginią matką była bogini Makosz albo Mokosz, w zależności gdzie znajdziemy jakieś źródła, jak one przedstawiają tą naszą boginię rodzimą, i ona była właśnie powiązana z wieloma aspektami ziemi, dlatego mogła być traktowana jako właśnie ta bogini matka. Jej święto przypadało najprawdopodobniej na 22 kwietnia, czyli w drugiej połowie kwietnia, wtedy kiedy nastąpiło przyjście wiosny, rozkwit roślinności, ta ziemia budziła się do życia, rozstwierała się, czyli dawała możliwość właśnie tą roślinom, co ludzie doceniali, ponieważ to właśnie budziło nadzieję na lepsze plony, na odradzające się życie. Bogini Mokosz oczywiście była tą matką ziemią, w związku z tym podczas jej obchodów nie wolno jej było w żaden sposób kaleczyć, nie wolno było na nią pluć, nie wolno było w niej kopać, nie wolno było wbijać kołków, nie wolno było ją w żadnym wypadku źle traktować. Nawet bywało do tego stopnia, że przysięgano na przykład na ziemię, dawano dane słowo na ziemię. Jeszcze co chciałbym tutaj dodać, to, że bogini Makosz jest przedstawiana w ikonografii tej słowiańskiej jako bogini, która wyplata pewną nić. Natomiast ta nić stanowiła jakby los danego człowieka. Tą nić wyplatała dla każdego człowieka żyjącego na ziemi i warto tu powiedzieć, że mogła tą nić wyplatać dalej albo mogła tą nić urwać, przez to mogła zerwać losy człowieka, spowodować jego śmierć, ale mogła również na przykład spleść losy 2 ludzi, dzięki czemu ci ludzie mogli się spotkać i przebywać razem. Oczywiście ulubionym takim zwierzątkiem bogini Mokosz był pająk, co też wiąże się z przeplataniem właśnie tych losów ludzkich.
1: Historię tę przedstawił nam Wojciech Zjawiony, etnograf z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.
2: SKO Strzeszów radzi.
1: Spór nie zawsze musi kończyć się w sądzie. Skuteczne mogą być mediacje, przypominają mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu.
3: Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązania konfliktu. Jest to rozwiązanie zadowalające obie strony. Dwie strony wychodzą tak naprawdę zadowolone. To są ich decyzje, mają wpływ na decyzje. Strony razem wypracowują kompromis. W mediacji potrzebny jest ten kompromis, ponieważ jedna strona musi zejść z tego, czym wyszła do sądu, a druga strona musi tak naprawdę dołożyć do tego wszystkiego i musi być zgoda. Musi być zgoda jednej i drugiej strony na propozycję. Także...
4: W którym momencie w konflikcie pojawia się mediacja? Mówimy zarówno o konfliktach cywilnych, jak i może być w takich konfliktach w oparciu o prawo karne. W którym momencie ta mediacja może się pojawić i w którym momencie ona może zamknąć sprawę?
3: Mediacja może pojawić się na każdym etapie procesu tak naprawdę konfliktu, sporu. Może trafić do sądu i wtedy sąd zleca przeprowadzenie mediacji mediatorowi, ale coraz więcej jest tej świadomości tego rozwiązania konfliktu na drodze polubownej i strony bezpośrednio, tak jak my to mówimy, trafiają do nas z ulicy. Także od kogoś dowiadują się, że jest to taka bezpieczniejsza, lepsza forma rozwiązania konfliktu.
4: A tutaj po prostu siadamy przy stole, dosłownie.
3: Tak, siadamy przy stole, tak naprawdę jest rozmowa, czyli osoba ma takie poczucie wpływu na decyzyjność, na zapadające decyzje, a mediator jest osobą, która jest bezstronna do strony, bezstronna do konfliktu. Nie ma stronniczości. No, strony tutaj mają to poczucie, że rozmawiają na tym gruncie neutralnym, na którym tak naprawdę na drodze prywatnej, w życiu prywatnym nie jest w stanie się rozmawiać.
5: Mediacja tutaj dotyczy wszystkich spraw generalnie, tak? Mamy tą przysłowową miedzę, o którą się kłócimy i mamy konflikty szeroko tutaj rozumiane, tak? Bo nawet też dochodzi tutaj do konfliktów karnych, które też coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród młodzieży dzisiaj mamy i my się z tego bardzo cieszymy, bo to też jest świadomość wśród młodzieży się rozwija o tym, że możemy coś załatwić na drodze mediacji. No i też to chroni generalnie młodzież przed tym, żeby czegoś negatywnego nie robili już na przyszłość. Także też ta mediacja tutaj pokazuje tą furtkę, jak można ten konflikt rozwiązać. I tu my się z tego bardzo cieszymy właśnie.
4: Jaką moc prawną ma mediacja? Ona kończy konflikt?
5: No, jest tutaj moc prawna, tak? Stąd to, co na mediacji strony sobie ustalą, my to wszystko zapisujemy, wysyłamy to do sądu i sąd to zatwierdza. Tak jak strony to uważają, ma to moc prawną, jest klauzula wykonalności. Z reguły strony się tego trzymają, bo to kończy konflikt między stronami wszelki związany w danym temacie i strony są tutaj zadowolone. Nie ma wtedy żadnych odwołań.
4: No właśnie, bo po mediacji jakby nie mam już, że ja się odwołam, prawda? Czy mogę jakby?
5: No mogę się odwołać, ale z reguły z tego, co my wiemy, nie ma czegoś takiego.
3: Jest to decyzja stron, także jeśli strony, taka dojrzała decyzja, bo to strony na mediacji wyrażają zgodę na propozycje i one godzą się na pewne rozwiązanie, więc nie ma już tych odwołań do sądu. Często, bardzo często, właściwie w większości są te ugody zatwierdzone na posiedzeniu niejawnym przez sędziów, także w ogóle strony nie pojawiają się w sądzie. I tutaj są dwie strony wygrane. W sądzie jest jedna, jest wygrany i przegrany. Idąc do sądu, każdy ma swoją rację i myśli, że ta racja będzie jego wygraną. Niestety tak nie jest. Nie wiemy, jaki będzie wyrok, bo to jest wyrok sędziego. I coraz częściej strony już nie chcą, żeby ktoś orzekał tak naprawdę w ich sprawie. Chcą sami podejmować decyzje i właśnie mediacja pomaga w tym, żeby to strony były odpowiedzialne za to, co będzie dalej w ich życiu. To są ich decyzje i one są zatwierdzone przez sąd.
5: To jest wybór nasz, tak? Na to się zdecydowaliśmy. Podjęliśmy taką drogę rozwiązania tego konfliktu, co jest bardzo ważne i przede wszystkim szybko zakończyliśmy ten konflikt, no bo jeżeli pójdziemy na drogę sądową, no to takie sprawy będą się toczyły latami. No mamy sprawy, które się toczą po 6-10 lat i nagle sędzia wysyła do mediacji i no i u nas w przeciągu paru godzin dochodzi do tej ugody, bo strony już są tak zmęczone.
4: A można było od mediacji rozpocząć.
5: Można było, ale oni wtedy mówią, no my o tym nie wiedzieliśmy. I to jest właśnie to, nie wiedzieliśmy, mogliśmy prędzej, ale czasami jest nawet tak, że strony nawet wiedzą o tej mediacji, może nawet w innych konfliktach brały udział w tej mediacji, ale czasami może nie były gotowe do tego, żeby właśnie na mediacji zakończyć ten proces, bo to też daje, jest ta przestrzeń na to, także trzeba do tego dojrzeć.
4: Trochę zmęczyć się procesem.
5: Czasami tak, czasami właśnie tak, zmęczyć się tym procesem i potem mówimy stop, dosyć już tego nie chcemy, idziemy do mediatora, spisujemy to i już nas nic z powiocu nie obchodzi i sędzia tylko tutaj podstępuje, zatwierdzi to, a my już po prostu się rozstajemy. No i też mediacja daje to, że są wtedy te poprawne relacje. Także to jest fajne. My to lubimy, jak po mediacji strony na przykład są rzeczywiście w konflikcie, my tam jeszcze coś robimy u siebie w biurze, wychodzimy, patrzymy, oni rozmawiają. I to jest po prostu...
6: Bez noży w oczach.
5: Tak. Tak, i to jest niesamowite. Albo potrafią iść razem na kawę. Mówią, o, idziemy tutaj z restauracji, idziemy na kawę, posiedzimy, pogadamy. I to jest najpiękniejsze, co my lubimy w swojej pracy właściwie.
3: Tak naprawdę ugoda, która idzie do sądu, jest najważniejsza, bo z tym przyszły strony, ale najważniejszą tak naprawdę dla nas i dla sędziów, co podkreślają, z tego, co widzą, jak przychodzą strony po mediacji na salę sądową, są zupełnie inaczej nastawione do siebie. Rozumieją siebie, uśmiechają się, potrafią rozmawiać. Z sądu wychodzą już, walczą, to jest walka tak naprawdę, i wychodzą z sądu, są wrogami. Nawet nie powiedzą do widzenia czy cześć, jak małżonkowie. I tutaj potrafią rozmawiać, a to jest najważniejsze, bo tak naprawdę walczą też rodzice o dzieci, o alimenty, a nadal są rodzicami. Chodzi o to, żeby nie tylko była ta ugoda spisana, ale też, żeby te poprawne relacje, żeby nadal byli rodzicami, nadal byli ludźmi, którzy są w stanie rozmawiać na takim poziomie chociaż poprawnym, tak?
6: No właśnie, w którym momencie się trafia do mediatora? Jak do niego można trafić? Proszę podać mi te drogi. To można, mogę, nie wiem, przyjść z ulicy, może sąd skierować, proszę mi...
3: Są dwie drogi.

0: mediacji, wtedy my dzwonimy, umawiamy się na taką mediację. Druga droga jest ta pozasądowa, czyli strony bezpośrednio kontaktują się albo pełnomocnik kontaktuje się z nami i prosi o takie umówienie spotkania, albo bezpośrednio strona kontaktuje się z nami, wtedy umawiamy na spotkanie. Są to spotkania indywidualne. My tak pracujemy, że prowadzimy spotkanie indywidualne, żeby poznać stanowisko strony i później spotkanie wspólne. Przeważnie tego samego dnia, żeby od razu już
1: na gorąco.
0: Tak, na gorąco ten proces rozpocząć, bo już strona wtedy inaczej po naszej rozmowie jest nastawiona do drugiej strony i łatwiej tak zrozumieć. A w mediacji tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć drugą stronę.
1: Kim jest mediator? Kim jest w trakcie tej mediacji? Nie, nie wiem, psychologiem, księgowym, prawnikiem. Kim jest? Ile Państwo muszą mieć w sobie ról do odegrania podczas mediacji?
0: Najtrudniejsze jest tak naprawdę bycie bezstronnym i neutralnym, bo to zawsze po tym indywidualnym gdzieś tam można jakąś tam, że ktoś coś bardziej, ale tak naprawdę ta neutralność jest najważniejsza i ta bezstronność. Strony muszą wiedzieć, że tak naprawdę ten mediator wycisza, redukuje to napięcie, pomaga zrozumieć im konflikt i rozwiązać ten konflikt. My nie narzucamy rozwiązania, nie proponujemy, prowadzimy tak rozmowę, żeby tak naprawdę strona przedstawiła propozycję drugiej stronie i żeby to był najlepszy tak naprawdę dla jednej i dla drugiej strony rozwiązanie. Także tutaj nie proponujemy, kontrolujemy tak naprawdę te emocje, wyciszamy, redukujemy napięcie, żeby strony czuły się tak zaopiekowane, spokojne i bez tych emocji, które bardzo często są na wysokim takim poziomie przy konflikcie.
1: A czy z każdym da się mediować?
2: Z każdym, tak. Każdy ma prawo do mediacji.
1: Ale czy z każdym się da? Bo jak ktoś się uprze, to...
0: Jest trudno.
2: No jest trudno, nie jest to łatwe. No to wtedy to wynik mediacji pokazuje, tak? Czy dochodzi do ugody, czy nie dochodzi, tak? No to jak nie dojdzie, no to wiadomo, że wtedy już musimy dalej tą sprawę kierować i do sądu. I sąd wtedy zdecyduje, tak? I, no i ludzie też chcą tego, żeby to sąd zdecydował, bo może nie są na to gotowi jeszcze. Może nie dojrzeli jeszcze tego, żeby podjąć te decyzje i zadecydować o swoim życiu. Dajemy im tą przestrzeń, ale zawsze im powtarzamy i mówimy, że mogą do nas wrócić, że tak przebiega ta mediacja i że mogą szybciej ten konflikt zakończyć.
1: Tak, no właśnie, że... jakie są wyniki tych mediacji? Jakby pani tak procentowo powiedziała, nie wiem, 50% się udaje zakończyć, 50% nie, jak to wygląda?
0: No, my są tak 80 parę.
2: Pod 90. Tak, tu rzeczywiście możemy się pochwalić tym sukcesem takim naszym, że do tych ugód u nas dochodzi, mamy tą satysfakcję i robimy wszystko, żeby właśnie to ludzie sami zadecydowali o swoim życiu, żeby to były ich wybory, a nie wybory sędziego. I też właśnie na mediacji troszeczkę edukujemy w tym temacie, także uświadamiamy stronom, jakie są pozytywy tych ich rozwiązań, ale też jakie są negatywy. I oni rzeczywiście gdzieś tam to zrozumieją i dochodzi do tej ugody.
1: Najczęściej tak naprawdę czego te mediacje dotyczą?
2: No największy procent to mamy tutaj mediacji rodzinnych, czyli dotyczących rozwodu, alimentów, kontaktów z dziećmi. Czyli to są te sprawy no, najbardziej nam bliskie i tego jest najwięcej, ale też właśnie one się kończą ugodą, tak? No bo one dotyczą no, najbliższej nam sfery, tak? I najbliższych nam osób, tak? Dziecka głównie, bo tutaj są dzieci. Strony mimo tego konfliktu, jaki mają i jest to wszystko nieraz bardzo świeże, to potrafią naprawdę wypracować bardzo, bardzo fajne rozwiązania i są w stanie wypracować ugodę i ustalić kontakty, ustalić wysokość alimentów i są z tego zadowoleni. Naprawdę. I potem nawet właśnie to, co mówiłyśmy na początku, że się zastanawiają, jak długo właśnie mogli tak żyć, jak do tego dochodziło, tak? Strony się też zastanawiają nad jednym, że dlaczego nie mogliśmy porozmawiać wcześniej na tym, w tym temacie, tak? Że nie wiem.
0: Tak, na koniec często właśnie tak mówią, że dlaczego my musieliśmy iść do sądu, czy nie mogliśmy sami? Po prostu nie. Mamy też informacje od pełnomocników czy od sędziów, że już są tak skonfliktowani, że oni muszą iść do Was na mediację, bo tak naprawdę nikt nie jest im w stanie pomóc. Oni muszą trafić, muszą nagle stanąć i zacząć poprawnie rozmawiać. Tylko są w stanie poprawnie rozmawiać na tym gruncie neutralnym przy neutralnej osobie, bo zawsze rodzina jest stronnicza, pełnomocnik jest stronniczy i nie ma tego takiego pola, gdzie tak naprawdę neutralnego. Muszą zacząć poprawnie rozmawiać, bo na mediacji poprawnie rozmawiają. Nie ma obrażania się, nie ma wychodzenia, nie ma...
1: Nie,
0: No, są sytuacje, ale naprawdę...
2: Ale są powroty. Tak. Także to jest fenomen właśnie mediacji, że ludzie naprawdę przy wysokiej skali emocji potrafią się wyciszyć, potrafią porozmawiać i my same mówimy, że mediacja to taki cud, gdzie ludzie po prostu kiedy przychodzą, to rozmawiają ze sobą i wypracowują rozwiązania, które naprawdę nawet ich zaskakują.
0: Gdzie wiemy, że jest to już któraś tam, nie
3: etap
0: wiem,
3: konflikty.
0: Etap konflikty, któryś tam ileś lat, ileś pełnomocników, pozwów, spraw do tego karnych dochodzi, innych zakładanych, a tutaj tak naprawdę są w stanie gdzieś zrozumieć tą drugą stronę i wypracować porozumienie i to jest najważniejsze w mediacji. I
1: to czemu o tej mediacji tak mało się mówi i wbrew pozorom, bo to jest pań praca, więc jakby dla pań tych spraw jest dużo, ale wbrew pozorom to ciągle jest promil, prawda?
2: Bardzo mało. Tak, to rzeczywiście w skali tutaj, jak gdzieś są badania robione, to jest to mikroskopijne. No to jest świadomość raz, że wśród społeczeństwa, dwa, tak samo świadomość wśród sędziów, ministerstwo tam, czy osoby, które bardziej gdzieś tam się udzielają, to dążą do tego, żeby jednak mediacja była obligatoryjna, żeby ona była przed sprawą na przykład rozwodową, czy o kontakty z dziećmi właśnie w sprawach rodzinnych. No na razie jeszcze tego nie ma, ale sędziowie na przykład przynajmniej w naszym sądzie kaliskim czy pleszewskim, tutaj nawet w ościennych sądach rejonowych, to sędziowie już znając na przykład mediację, na posiedzeniach niejawnych już wysyłają tutaj postanowienia, zlecenia do nas i te mediacje są coraz częstsze. A pamiętam nasze początki, to miałyśmy ile? Jedną, dwie mediacje w roku.
0: A teraz bardzo dużo tak naprawdę widzimy już i te sukcesy są tak naprawdę i w rodzinnych, i pracowniczych, bardzo dużo mamy też pracowniczych podziałów majątku i teraz ostatnio też i każda kończy tak naprawdę się gdzieś tam ugodą nieletnich, karna nieletnich. Właśnie trafiają nieletni do sądu i też sędziowie kierują taką mediację do nas i jest to wtedy to zrozumienie tego tak naprawdę błędu, który się popełniło.
1: To ile takich spraw rocznie pani robią na dziś? Kiedyś była jedna, dwie, kilkanaście, kilkadziesiąt?
0: Kilkadziesiąt. My jesteśmy wpisane na stałą listę przy Sądzie Okręgowym.
4: Mówią nam kaliskie mediatorki Aneta Kręc i Anna Spychalska. A listę mediatorów znajdziecie na stronach sądów.
5: SK Ostrzeszów.
4: Od hiszpańskiego serialu po własną platformę językową. Ostrowianka Agata Spędowska pokazuje, czym może skończyć się miłość do języka obcego, jeśli tylko połączy się pasję z ciężką pracą. Jest absolwentką 4. liceum ogólnokształcącego w Ostrowie i do tej szkoły wróciła, by dzielić się swoją pasją. Posłuchajcie.
6: Nazywam się Agata Spędowska. Jestem nauczycielką języka hiszpańskiego.
7: Skąd język hiszpański?
6: To była taka miłość trochę od pierwszego usłyszenia, ze względu na to, że gdzieś tam w dzieciństwie zasłyszałam podczas oglądania różnych telenowel właśnie język hiszpański. I kiedy okazało się, że mogę uczyć się go właśnie w 4. liceum tutaj w Ostrowie, to postanowiłam spróbować i po prostu zacząć.
7: No i to 4. liceum było początkiem.
6: Tak, to był początek i tam tak naprawdę stawiałam takie swoje pierwsze kroki w nauce tego języka i to było super, bo mogłam tak naprawdę poświęcić cały ten swój czas taki nastoletni, a w zasadzie jego bardzo dużą część na naukę podstaw, co dało mi bardzo solidny fundament już potem pod studia. Potem były studia, potem była filologia hiszpańska.
7: No i co, ten język taki piękny się okazał?
6: Okazał się bardzo piękny, w zasadzie też bardzo fajny i łatwy do nauczenia się, szczególnie właśnie na początku, ze względu na to, że jest bardzo melodyjny, jest bardzo taki przyjemny właśnie do nauki. No i potem oczywiście na filologii trochę się to odczarowało, ze względu na to, że te studia są bardzo specyficzne. Bardzo dużo trzeba też uczyć się o historii, kulturze, ale zdecydowanie to mnie nie zachęciło, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej pokochałam i Hiszpanię, i język hiszpański.
1: A to, co się wydarzyło w 4. liceum, bo każdą miłość można zabić, mówiąc uczciwie, ale tutaj szkoła nie zabiła tej chęci, tej ciekawości, tego konkretnego języka.
6: Nie, zdecydowanie. Tutaj też dużą rolę odegrała moja nauczycielka, Agata Kosiek, która w tej chwili jest moją koleżanką z pracy, to się też tak fajnie ułożyło, przeplotło, ale zdecydowanie no to ona po prostu też nadawała tempo tej nauce, jakąś taką strukturę z jednej strony, ale z drugiej też nie zabijała tego tej melodyjności języka i nie zabiła nigdy we mnie tej chęci, żeby się uczyć dalej, więc zdecydowanie jakby te metody, które akurat tutaj w moim przypadku i w przypadku całej mojej klasy zastosowała, absolutnie bardziej zachęcały do tego, żeby się uczyć, aniżeli zniechęcały.
7: No i właśnie, potem pojawił się internet.
6: Tak, tak.
7: Czyli co?
6: Potem pojawił się internet, przede wszystkim kanał na YouTubie, bo od tego zaczynałam. To był jakoś rok 2017, wtedy jeszcze taka nauka online raczkowała w zasadzie i to był naprawdę strzał w dziesiątkę, bo ja się bardzo spełniałam w takiej roli z tego względu też, że dawałam takie lekcje indywidualne, no i dzięki temu moi uczniowie mogli na przykład przerabiać materiał samodzielnie, po prostu dzięki tym filmikom krótkim, które wrzucałam na kanał, a potem po prostu przychodzili na przykład na lekcje i już mogliśmy prowadzić, nie wiem, jakieś konwersacje, więc oszczędzaliśmy tak naprawdę dużo czasu, bo oni mogli wiele rzeczy zrobić samodzielnie i przychodzić po prostu ćwiczyć mówienie do mnie na zajęcia. Na tych filmikach były szczególnie takie zagadnienia gramatyczne. To przede wszystkim na początku, potem kanał się zaczął rozwijać, dodawaliśmy, ponieważ teraz już współpracuję z moim mężem, który jest też bardzo zaangażowany, więc zaczynaliśmy tak naprawdę rozbudowywać ten kanał o nowe lekcje związane ze słownictwem, cały czas ta gramatyka, ale przeróżne transmisje na żywo, lekcje, takie szczególnie dla osób, które zaczynają uczyć się tego języka i tak naprawdę przeróżne quizy i tak naprawdę wszystko, czego potrzeba, żeby ruszyć z hiszpańskim, właśnie można znaleźć na moim kanale. Dzisiaj to się bardzo rozrosło, ponieważ oczywiście oprócz kanału na YouTubie jest Instagram, jest TikTok, przeróżne właśnie takie platformy social media, ale przede wszystkim kursy online, które ja w tej chwili już tworzę na własnej platformie, którą właśnie z mężem stworzyliśmy i cały czas ją rozbudowujemy. To przede wszystkim. No i jeszcze dołączyły do tego grona książki, które w tej chwili już dwie są na świecie, do nauki gramatyki i właśnie druga do nauki słownictwa. Także to są takie główne obszary, które ja w tej chwili rozwijam, plus właśnie te social media, dzięki którym można też za darmo po prostu się tego języka zacząć uczyć, bo potem wiadomo, to już jak kto woli, ale szczególnie ten początek jest taki ważny. To jest taki mój, powiedzmy, pomysł na to, bo oczywiście książek jest bardzo dużo, chociaż jeśli chodzi o hiszpański, to tych materiałów zawsze do nauki było za mało. Angielski tutaj zdecydowanie zdominował to wszystko, ten świat tak dydaktyczny, więc pomyślałam w momencie, kiedy wydawnictwo się do mnie zwróciło jakby z taką propozycją, dlaczego nie? No i dodałam swoje 3 grosze właśnie, jeśli chodzi o naukę gramatyki, no i naukę słownictwa też.
7: Trzecia książka będzie czwarta?
6: Zobaczymy, czas pokaże, na razie nic nie mogę zdradzić. Hiszpański aktualnie, można powiedzieć, jest w modzie, tak wynika z naszych obserwacji i oczywiście angielski cały czas jest tym językiem dominującym, ale mam wrażenie, że w tej chwili ten angielski to już nie jest język obcy, tylko język taki, którym my jesteśmy na tyle otoczeni, że jest to jakaś podstawa. Każdy w jakimś mniejszym lub większym stopniu potrafi się skomunikować, chociażby, nie wiem, podróżując, tak? To może nie jest jakiś super bardzo wysoki poziom, ale jednak gdzieś ten angielski jest obecny. No i powoli, wielkimi krokami na salony jako drugi język wjeżdża hiszpański, ze względu też na tą chyba swoją melodyjność. Też bardzo dużo Polaków, mam wrażenie, gdzieś tam planuje przeprowadzkę do Hiszpanii, czy to na emeryturę, czy to chociażby na jakieś workation połączenie, jeżeli ktoś oczywiście może pracować na przykład zdalnie. Więc oczywiście te kilka lat temu, kiedy ja zaczynałam, to zdecydowanie była nisza, była luka i to mi bardzo pomogło, to, że ja nie odkładałam tego swojego pomysłu na później, bo gdyby to teraz się odbywało, to zdecydowanie trudniej byłoby się przebić, bo tych, powiedzmy, twórców edukacyjnych jest w tej chwili masa, a dzięki temu, że ten mój kanał na YouTube jest od bardzo dawna regularnie prowadzony, no to po prostu też się rozrósł i łatwiej na niego trafić. A dodatkowo też jednak pamiętajmy, że po Hiszpanii hiszpańsku mówi się również w Ameryce Południowej, więc tak na dobrą sprawę, nawet kalkulując, co mi się bardziej opłaca, warto ten hiszpański mocno rozważyć ze względu na to, że jednak praktycznie cała Ameryka Południowa, oprócz Brazylii, ale Ameryka Centralna, w Stanach bardzo łatwo się dogadać po hiszpańsku, więc ten język, oprócz tego, że jest łatwy, przyjemny i może być takim naszym pożytecznym hobby, to też daje nam klucz po prostu do komunikacji z wieloma osobami w wielu krajach.
1: Czyli wracając do początków, jeśli w ogóle nie umiem hiszpańskiego, a chciałabym mieć jakąś językową przygodę, to czwarte liceum w tym momencie, nie znając, mogę tam iść, że tak.
6: Tak, tak, zdecydowanie, bo idąc do klasy z językiem hiszpańskim, można się go nauczyć od zera. Także to jest świetny w ogóle etap w życiu, kiedy tak na dobrą sprawę nie mamy jeszcze tylu różnych obowiązków, bo oczywiście jako osoby dorosłe, kiedy zaczynamy się uczyć, to jednak ten język gdzieś tam jest na drugim planie, no to wykorzystanie tych lat w liceum na to, żeby się nauczyć języka, no to jest świetna opcja. Ja szczerze mówiąc też tak zrobiłam. Gdzieś tam w moich planach było też dziennikarstwo wcześniej, ale po prostu ze względu na to, że stwierdziłam, że język zawsze mi się przyda, czegokolwiek bym nie robiła, to właśnie wybiorę taki profil z językiem hiszpańskim, no i bardzo mi się przydał, więc języki to jest tak naprawdę coś, co daje nam bardzo solidną podstawę na przyszłość, więc można tak iść do czwartego liceum, zacząć uczyć się hiszpańskiego od zera i naprawdę myślę, że w 90% gdzieś tam ktoś kiedyś ten hiszpański wykorzysta.
1: Tak naprawdę po raz pierwszy może świadomie wybiorę sobie język obcy, no bo w dzisiejszych czasach tak między Bogiem a prawdą, ten angielski czy niemiecki to już od przedszkola nam rodzice kładą do głowy, co jest oczywiste, bo żyjemy w takim czasie, że ten język musi być, a tutaj mam poniekąd totalny wpływ na to, czego się będę uczyć.
6: Tak, zdecydowanie. W ogóle nauka drugiego języka, jeżeli rzeczywiście gdzieś ten angielski cały czas jest obecny, to tak jak już rozmawiałyśmy, daje dużą przewagę gdzieś tam w przyszłości na rynku pracy, ale też dużo łatwiej nam się nauczyć drugiego języka. Jeżeli my już ten angielski gdzieś tam w mniejszym lub większym stopniu znamy, to istnieje wiele chociażby słów podobnych do języka hiszpańskiego w angielskim albo odwrotnie. I po prostu dużo łatwiej nam się nauczyć, już znając angielski, hiszpańskiego, bo też nasz mózg jest dużo lepiej przygotowany w ogóle do nauki języka. Także zdecydowanie warto.
7: Jakieś predyspozycje trzeba mieć?
6: Hiszpańska wymowa moim zdaniem jest względnie łatwa. Też my jako Polacy znamy bardzo trudny język już domyślnie, bo polski przecież jest jednym z wielu, ale jednak najtrudniejszych języków na świecie. Także tutaj oczywiście pomaga dobry słuch, jeżeli ktoś ma słuch muzyczny, to po prostu w mig opanowuje te różne zasady, ale jest ich na tyle mało, że i są na tyle luźne. W ogóle to jest też wspaniałe w hiszpańskim, że hiszpański jest taki jak Hiszpanie, czyli bardzo elastyczny, luźny,
7: niezdyscyplinowany.
6: Trzeba się tak trzymać, znaczy nie trzeba się tak trzymać właśnie tych wszystkich reguł, że można tak naprawdę coś powiedzieć na dwa sposoby, albo tak bardziej jak native, albo trochę mniej, a nadal być zrozumianym, więc tutaj akurat hiszpański też pod tym względem jest elastyczny i nie trzeba mieć jakichś konkretnych bardzo, bardzo predyspozycji, żeby opanować po prostu ten język.
7: Niemniej nauka języka oznacza pracę. To nie jest tak, że samo do głowy wejdzie.
6: Nie, zdecydowanie nie, ale można do tego podejść sposobem. Właśnie jeżeli uczymy się czegoś, co nam się podoba, co jest melodyjne, co łatwo nam wchodzi gdzieś tam do głowy, to ta nauka nabiera zupełnie innego wymiaru, bo oczywiście trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić też czas na to, żeby zapamiętać i dać sobie czas, żeby to wszystko zapamiętać, być cierpliwym, bo to jest bardzo też ważna cecha przy nauce języka, takim sumiennym, oczywiście elastycznym, co już wspominaliśmy, że hiszpański taki jest, ale my też musimy być wobec niego elastyczni. Tu zdecydowanie trzeba się nastawić na pracę, ale trzeba dobrze po prostu do niej podejść właśnie tak bardziej na luzie i wtedy na pewno dużo łatwiej się jakiegokolwiek tak naprawdę języka nauczyć. Po prostu
7: nauczenie się języka to jest tak naprawdę moc możliwości, kwestia tylko jaki się ma pomysł.
6: Tak, dokładnie. zdanie. Właśnie to jest najpiękniejsze w językach, że one nam dają bazę. Nawet jeżeli będziemy chcieli, bo znam takie przypadki, jeżeli chcemy pracować w dużej firmie, nawet w korporacji, to oni nas tam wszystkiego nauczą tak naprawdę w tydzień, dwa, miesiąc. Szkolenia, które firmy organizują, tak naprawdę są w stanie dać pewne kompetencje, które są ważne w jakiejś pracy, ale języka nikt nas w miesiąc nie nauczy. Więc w momencie, kiedy my mamy tą bazę, znamy na przykład angielski plus hiszpański, to dla takiego potencjalnego pracodawcy jesteśmy tak naprawdę idealni ze względu na to, że on zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie pracy wielu rzeczy można się jeszcze nauczyć w jakiejś firmie. W język trzeba później też inwestować. Wiele firm później oczywiście organizuje kursy językowe dla swoich pracowników, ale jeżeli nie musi tego robić, to jest oczywiście przeszczęśliwy. Tłumaczem można zostać, oczywiście to zależy, jak widzimy swoją przyszłość zawodową, ale można zostać tłumaczem przysięgłym, można na bieżąco tak tłumaczyć, co się nazywa tłumaczenie konsekutywne, na jakichś spotkaniach, eventach. Jest tak naprawdę wiele możliwości. Oczywiście można zostać nauczycielem, co w dzisiejszych czasach, akurat jeśli chodzi o hiszpański, jest bardzo takim na topie zawodem. Możliwości są tak naprawdę bardzo szerokie, a to tylko od nas zależy, jak my je wykorzystamy, jak sobie tą przyszłość ustawimy.
7: No dobrze, to ile razy w Hiszpanii pani była?
6: Oj, nie jestem w stanie tego zliczyć. Kiedyś próbowałam, ale myślę, że z 30-40 to już na pewno, plus mieszkanie w Hiszpanii ze względu na to, że studiowałam tam, to też była ciekawa przygoda, bo byłam tam na Erasmusie, więc w zasadzie ponad pół roku tam spędziłam na studiach i tam studiowałam. W ogóle to też taka ciekawy zwrot akcji, bo tutaj studiowałam filologię hiszpańską, no i z reguły jak się idzie na Erasmusa, to się studiuje ten sam kierunek po prostu przez pół roku, a mnie przyjęto na dziennikarstwo, więc studiowałam pół roku tam dziennikarstwo, więc wszystko mi się pięknie zamknęło. No i tak na dobrą sprawę te dwa kierunki gdzieś tam naraz musiałam kończyć, ale super przygoda. No i tak to w sumie nie mogę policzyć dokładnie, ile razy byłam, ale dużo.
7: Ale był język potem Hiszpania.
6: Tak. Ja w ogóle do Hiszpanii pierwszy raz pojechałam po maturze dopiero z hiszpańskiego, więc to było też ciekawe doświadczenie, że pojechałam do obcego kraju i już potrafiłam się porozumieć, co było bardzo satysfakcjonujące.
7: I kraj tak samo zachwyca jak język?
6: Tak, oczywiście ma swoje wady, jak każdy kraj, ale zdecydowanie podejście do życia Hiszpanów jest niesamowite, szczególnie z naszej polskiej perspektywy. Właśnie to, ile tam jest luzu, elastyczności, jakiejś takiej radości z życia i takiej, mogłabym powiedzieć, zupełnie innego podejścia do w ogóle do życia, do spraw. Także zdecydowanie, jak myślę o Hiszpanii, to widzę słońce, widzę uśmiechy na twarzy i jakąś taką też życzliwość ze strony ludzi.
7: I ten melodyjny język w uszach.
6: Tak, zdecydowanie.
4: Z Agatą Spędowską rozmawiała Basia Źródlewska-Olejnik. A jeśli macie ochotę na lekcję hiszpańskiego, to zajrzyjcie na YouTube'owy kanał lub stronę Agata Uczy.
5: SK Ostrzeszów. SK Ostrzeszów. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
5: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Gibbs i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap, rap, rap. 20. Głosuj na sk.pl.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Disnaraka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SKPL, tam głosujecie. Podobnie Oki, Nobody Loves You, to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko, jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gad Wifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max, to tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami, jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłebo na fidę, a do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 12.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Agnieszka Ostrzeszów.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Jatutowe i Andrzej Zaucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apology, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numery, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne, te, które usłyszycie teraz. Właśnie wspomniane Tako Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati. To tydzień temu było miejsce siódme, tym razem to już miejsce dziesiąte. Gramy, Mati Fuczyło, let's go!
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 10.
4: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany zeszł.

chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

Rádio SK. 8.

nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips to 8 miejsce, rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. No i właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na siódmy.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych Rap 20. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to szóste miejsce Rap 20. Tydzień temu była to ósemka, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane, a więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Gibbs i Kukon, Ty masz. To miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego. To spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

New PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20 gramy. Najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115. Teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Whitechor to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: SK Ostrzeszów.
1: Legenda.
2: Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę

mi się ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektą, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie płynę z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie stale dla niej.

poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,